0: Kultura.
1: Zapraszam, Anna Łowocka. Ponad 50 prac, 30 artystów. W Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu można oglądać wystawę Kwiatostany. Ekspozycja pokazuje kwiaty jako symbol emocji, pamięci i ukrytych znaczeń, mówi Paweł Witkowski, kurator wystawy.
2: Kwiatostany jest to taki przekorny tytuł, gdyż tam w środku mamy myślnik, więc to są kwiatostany. Jest to historia o kwiatach, które powodują w człowieku jakieś stany. Projektując tą wystawę, starałem się podnieść kwiat od przedmiotu do podmiotu. Głównym bohaterem jest tutaj kwiat i to wszystko, co dzieje się z człowiekiem, pod wpływem relacji z kwiatami. Niesamowita historia, 30 artystów i artystek, wyjątkowe nazwiska, wybitne nazwiska, które dotykają tematu kwiatowego w sposób bardzo zaskakujący dla każdego. Zaskakujący możemy zobaczyć na przykład pracę o kwiatach, gdzie nie ma kwiatów. Nie chciałbym zdradzać tajemnic, zapraszam Państwa do elektrowni, żebyście przeżyli tą florystyczną przygodę. Wystawa cieszy się ogromnym zainteresowaniem i nie tylko odwiedzających, ale też kolekcjonerów, kuratorów z innych muzeów, ale też mediów, które przyjeżdżają do nas bardzo często. Prace są bardzo kolorowe, ogromne, ale też skupiające uwagę. Są też wzruszające prace. Tutaj nawiążę do wyjątkowej serii Edwarda Dwórnika, która nawiązuje do stanu wojennego i symbolicznie kwiat jest nośnikiem tej informacji, kiedy robotnicy ginęli w 1981 roku, w czasie trwania stanu wojennego, a Edward Dwórnik w tak przejmujący, wspaniały sposób pokazuje tragedię tych robotników i symbolem głównym tych prac są właśnie kwiaty.
3: Ile łącznie prac zobaczymy i co to są za prace? Czy to są obrazy tylko i wyłącznie? Jak to wygląda?
2: Nie tylko. Są to instalacje rzeźbiarskie również. Głównie malarstwo. Malarstwo monumentalne, wspaniałe, wielkie prace, ale też małe, symboliczne, często rysunkowe. Prac jest ponad 50, jak wspomniałem wcześniej, 30 artystów i artystek, z czego trójka nieżyjących. Mamy wyjątkową szansę spotkać taką pracę Erny Rosenstein, wyjątkowej artystki, Henryka Błachnio i już wspomniałem Edwarda Dwórnika, ale pozostałe wszystkie prace to są żyjący, aktualnie wspaniale tworzący młodzi artyści, którzy dotykają tematu kwiatowego, tak jak wspomniałem, w bardzo zaskakujący sposób.
3: Mówił tutaj Pan o pracach artysty Dwórnika, a czy jest może jeszcze jakaś praca, którą warto zaznaczyć?
2: Oczywiście, tych prac jest ogrom, ale powiem takie symboliczne, to są prace Ewy Goral, artystki z Warszawy i ta florystyczna historia, o której ona mi kiedyś opowiadała, była początkiem i zaczynem w ogóle do tworzenia tej historii. Rozmawialiśmy dużo o symbolice kwiatowej. Ona ma ogromną wiedzę, jeżeli chodzi o kwiaty. I zaproponowała mi współpracę w przyszłości, jeżeli stworzy dzieła tego kalibru, którego byśmy chcieli razem, żeby zaprezentować w Radomiu. I stworzyła te trzy dzieła. Są monumentalne, ponad 3-metrowe dzieła Ewy Goral. I to był taki początek w ogóle powstawania tej kwiatowej historii, ale też genialna praca Natalii Rybki, która została stworzona specjalnie na wystawę. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, ale w Radomiu w zeszłym roku była ogromna wystawa Natalii Rybki, też kwiatowa, więc nie planowałem jej zapraszać znowu do tej wystawy, ale powiedziała: Paweł, daj mi szansę, ja ci namaluję coś specjalnie. Jesteśmy zachwyceni tą pracą i widzę zainteresowanie odbiorców, kiedy obserwujemy rolki na Instagramie, na Facebooku, no to najwięcej właśnie jest zdjęć z pracą Natalii Rybki. Zapraszam, żeby doświadczyć tej pracy, ale też monumentalne, wspaniałe zdjęcia Maurycego Gomulskiego, naszego, można powiedzieć, to gwiazda eksportowa polska. Wspaniałe 4 fotografie, przejmujące, o relacji człowieka, kobiety z naturą, z kwiatami. Wspaniała praca Krzysztofa Grzybacza, ogromna, ponad 3-metrowa, która znajduje się w kolekcji Radosława Kotarskiego, tego znanego dziennikarza, gwiazdora, i pokazywana była kilka miesięcy temu w Mocaku w Krakowie, gdzie wywołała sensację. Dzisiaj możemy tę pracę zobaczyć w Radomiu.
1: Wystawę można oglądać w elektrowni do 17 maja, w soboty wstęp wolny. W Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia można również obejrzeć wystawę Jędrzeja Bieńko Kocham Cię. Po co ci złość? Takie pytanie stawia Oliwia Ziębińska, która napisała książkę pod takim tytułem. Z autorką rozmawiała Agata Chruściak.
4: Ta złość to jest taka trudna emocja, że aż potrzeba było książki, żeby zmieścić jej wszystkie oblicza.
3: Ja myślę, że nie zmieściłam wszystkich oblicz, to po pierwsze. I myślę, że tak, że bardzo trudna i myślę, że wszystkie emocje są na tyle trudne i nadal jakieś takie niezrozumiałe, że im więcej się o nich dowiemy, tym lepiej.
0: No to zacznijmy może od początku. Proszę powiedzieć, jak w ogóle powstaje ta cała złość? To jest coś, co powstaje w nas już od najmłodszych lat i gdzieś tam się pielęgnuje w środku?
3: Można powiedzieć, że tak, że od najmłodszych i właściwie jest to jakiś rodzaj obrony, jest to jakiś rodzaj zwrócenia uwagi na coś, tak? To co napisałam na początku książki, czyli zazwyczaj chodzi o potrzeby, później chodzi o różne granice wartości w miarę jak wzrastamy, ale na samym początku chodzi o potrzeby, czyli dziecko krzyczy nie dlatego, że jest złe, to znaczy na coś. Ono jest po prostu złe, że ma na przykład mokro. Jeśli ma mokro, to po prostu musi jakoś dać znać o tym. I ta złość właśnie jest tym sygnałem, że coś się dzieje. Ona mówi do nas i my powinniśmy się tym zająć, no ale najczęściej ona mówi do nas, a my mówimy do innych, nie słuchając jej uważnie.
0: A czyli to jest taka, w tej pierwszej fazie, w takim wczesnym dzieciństwie, to jest taka złość jako forma komunikacji?
3: Tak, i ona w ogóle jest formą komunikacji nadal, nie? Tylko my to troszeczkę w miarę lat, upływu lat, myślę, że trochę przestajemy rozumieć. To dziecko nie ma tego filtra społecznego, więc ona po prostu jak czuje złość, to od razu ją wyraża. Nie zastanawia się, czy to wypada, czy nie wypada, jak to zrobić. Natomiast my bardzo często już tą wiedzę jakoś mamy, ograniczają nas pewne, nie wiem, struktury takie historyczne, czyli jakieś nasze doświadczenia, ograniczają nas struktury społeczne, no i tam się zaczyna po prostu trochę bajzel.
0: I ta złość nam się zmienia mocno przez kolejne lata, od tego małego dzieciaka przez kilkulatka, a potem nastolatka, ona jakoś ewoluuje?
3: To znaczy, ja myślę, że sama złość się nie zmienia, ale nasze podejście do niej się zmienia i tu chyba jest ten w ogóle jakby clue tej całej sprawy, to znaczy my na początku ją doskonale rozumiemy, bo dziecko się posługuje po prostu takim wewnętrznym kompasem, taką intuicją, czyli jak po prostu coś czuje, to od razu to się dzieje, od razu to widzimy i to jest bardzo jasny przekaz, tak? W miarę jasny, tak? Ale my już tego, my pomiędzy tym, między nami a emocjami zaczyna się budować czasami taki mur, ponieważ no, ktoś nam zwraca uwagę, że to nie wypada, albo że nie można, albo że trzeba inaczej i taki różny zbiór jakichś takich komunikatów w naszą stronę nam ten mur cegiełka po cegiełce buduje.
0: No bo w dorosłym życiu z tej złości, no ta złość właściwie to się ciężko, w dorosłym życiu ta złość to często się przeradza w jakąś formę ataku.
3: Tak, tak. Atak na innych albo atak na siebie. To są takie dwie główne formy jakby tej naszego, nie wiem, sposobu na złość. To znaczy albo mówimy sobie, że coś z nami jest nie tak i się złościmy na siebie i gdzieś tam jest to część tego tajemniczego krytyka wewnętrznego, który ma dużo oblicz, a druga część, no to znaczy inne osoby lub ta sama, może nawet to być osoba właśnie umieszcza to w świecie na zewnątrz i jakby się próbuje pozbyć tego jak najszybciej, co czasem prowadzi do tego, że jakoś używa ludzi przedmiotowo, do tego takiego upuszczania sobie złości, czy to w sposób taki jawny, czy bierno-agresywny, taki bardziej sarkastyczny, no i reszta służy wtedy za poduszkę do przyjmowania, tak, tego ciosu.
0: No to co z tą złością robić? Walczyć z nią, czy wręcz przeciwnie?
3: Zupełnie nie. Wręcz przeciwnie, naprawdę.
0: Jakoś tak od najmłodszych lat jesteśmy przyzwyczajeni, żeby tą złość to tak wciskać w siebie i nie rozładowywać.
3: Tak, no bo złość jakby, złość rzeczywiście ma znamiona walki, bo do tego służyła od początku powstania. Gdzieś ewolucja w którymś momencie stwierdziła, że potrzebne są emocje do tego całego komponentu ludzkiego, a zresztą nie są tylko do ludzi przypisane. No ale my ją kojarzymy właśnie z walką taką, którą trzeba jakoś szybko uskutecznić, albo jakoś bardzo szybko się pozbyć, albo w ogóle zresztą jak chcemy walki, to ją zewnętrzniamy, tą złość, a jak nie lubimy w ogóle walki, no to szybciutko się jej pozbyć, żeby przypadkiem z nikim się nie wdać w jakąś kłótnię. stopnie i tak dalej. Natomiast to jest tak bardzo ważna informacja o nas, że pozbywając się jej szybciutko, my szybciutko znowu przegapiliśmy jakąś bardzo ważną informację.
0: No właśnie, to było kolejne moje pytanie, czyli jak dużo o nas mówi to, jak się złościmy w dorosłości. Czy pani jako terapeutka tu umie jakoś wyczytać, że na przykład jak ktoś szybko wpada w złość, to znaczy, że jakieś jego potrzeby były w dzieciństwie stłamszone, omijane?
3: Myślę, że to akurat można jakoś tam rzeczywiście zobaczyć, co mogło się dziać w dzieciństwie po tym, jak teraz, ale wydaje mi się, że to jest tak, że po prostu to trochę zależy od dziecka. Trochę się rodzimy z innym temperamentem, trochę inaczej rozumiemy świat, indywidualnie też, no i plus te różnice płciowe czasami. W związku z tym jedno dziecko, którego potrzeby są niezaspokojone, będzie raczej coraz bardziej ciche i coraz bardziej w sobie, a inne dziecko będzie coraz bardziej na zewnątrz i coraz bardziej będzie krzyczeć, żeby je zauważyć. Więc jakby tutaj historie są różne. Rzeczywiście jakby można powiedzieć, że troszkę częściej widać tą złość u mężczyzn, tak od razu. Ale tak jak mówię, dziecko będzie sobie jakoś tłumaczyło i może sobie wytłumaczyć tak, na tak różne sposoby, że właściwie trudno by to było przewidzieć już na przykład w wieku 3 lat, co z nim będzie, tak? Natomiast jak już potem słyszymy w wieku, nie wiem, 40 tą historię, to wtedy to się staje wszystko zrozumiałe.
0: Gdzieś też pani w tej książce swojej pisze, że właściwie ta złość to nawet tak jest bardziej mężczyzną przypisywana jako ten element męskości niż panią.
3: Mm-hmm. Tak, jest myślę, że taka skonotowana z mężczyznami, no bo jednak oni byli też tymi, którzy gdzieś walczyli. No jak złość kojarzy nam się z walką, no to kojarzy nam się z mężczyznami i to wszystko się nam jakoś bardziej składa, bardziej jakoś klei, chociaż tak samo złość męska jest, bywa no niezdrowa, jak i kobieca. Natomiast ta kobieca trochę bardziej jest taka, że kobiety przypisane były do tego, żeby jednak się nie wychylać, być miłe, być usłużne. W związku z tym raczej tą złość się nauczyły połykać, nie pokazywać. Nawet teraz jakoś chyba wczoraj na grupie rozmawialiśmy o tym, że kiedy kobieta się złości i stawia granice, to właściwie na przykład coś mówi, że coś jej się nie podoba, no to bardzo często ten komunikat zwrotny nie jest o treści tego, co ona mówi, tylko o niej. Czyli na przykład stawiam granicę, a słyszę, a co taka jesteś, a czemu taka jesteś?
0: No to zmieniłaś się.
3: Zmieniłaś się, tak? Nie słyszę komunikatu wstecznego o treści tego, co powiedziałam, o czymś, co jest dla mnie ważne, tylko słyszę ocenę siebie. W związku z tym często się wycofujemy z tej złości, bo bardzo łatwo nas spędzić właśnie w poczucie winy. My kobiety, tak mówię, nie mówię, że wszystkie i bardzo się cieszę, że coraz więcej kobiet potrafi to robić bez względu na reakcję. No ale rzeczywiście ten model cały czas jakoś jest.
0: To co jest dla nas lepsze? Taka właśnie złość, którą się pokazuje na zewnątrz, czy taka złość, którą gdzieś chowamy do środka?
3: Dla nas lepsze pewnie będzie ta złość, którą wyrzucamy. To znaczy ten, który wyrzuci złość, no to on sobie po prostu trochę tak pozbędzie się trochę tego i jest mu lżej. Ten, kto połyka, no to będzie zatruwał się od środka. Więc te osoby, które implodują, tak jak ja to tam nazywam, do środka, często właśnie miewają jakieś choroby psychosomatyczne lub jakieś takie stany, których nie rozumieją i czasami trafiają do lekarzy i nikt nie wie, o co chodzi. Więc teoretycznie lepiej jest temu, kto wyrzuca, najgorzej jest temu, który odbiera taką jakąś
0: przyjmującą, tak?
3: Tak, jakąś niezdrową na przykład wyraz tej złości.
0: No pytanie tylko, czy tej osobie, która jednak chowa to w sobie po drodze, będzie wyrzucanie i czy da się tego w ogóle nauczyć?
3: Ja myślę, że nie, no da się, oczywiście, że się da, bo w terapii to się bardzo często dzieje i ja to widzę na co dzień. Jakby, żeby w ogóle w to wejść, no trzeba w ogóle się dać sobie pozwolenie na to i tutaj jest problem tak naprawdę, bo ta złość często chroni jakieś osoby. Bardzo często chroni na przykład rodziców, tak? No to takie typowe w terapii, że gdzieś tam wewnątrz jest takie przekonanie, że ja nie mogę być zła na rodziców na przykład.
0: Tak? Bo to są rodzice.
3: Bo zwykle to są rodzice, opiekunowie, tak? Czasem to są też jak babcie, dziadkowie, różne są historie, tak? Że czasami na przykład był ktoś blisko, tak na tyle blisko, że wywarł jakiś bardzo duży wpływ na nas. Ale też często osoby w terapii rozumieją, że jeśli się zaczną złościć na rodziców na przykład, to od razu muszą im to mówić. W związku z tym pojawia się lęk, bo się nie chcą konfrontować. Dlatego ja też w terapii zawsze mówię, że tutaj możemy sobie rozmawiać o tej złości i niekoniecznie musimy coś z nią robić dalej. To czasem wystarczy, że w ogóle ją ujawnimy, że w ogóle ona się damy jej prawo do głosu. Więc czasami takie zabiegi wystarczą, nie trzeba od razu się konfrontować z rodzicami, mówić im, wylewać swoich żali. To często się okazuje w ogóle niepotrzebne. Wystarczy, że po prostu już ta złość, jakby my jej zrobimy taki kranik.
0: Lekkie ujście, lekko
3: ujście, tak.
0: Czy można powiedzieć, że w ogóle są jakieś rodzaje złości?
3: Można powiedzieć, że są różne odcienie złości i od takich najbardziej takich lekkich, tam lekką irytację i jakieś takie rzeczy, które czujemy pewnie codziennie po kilka razy, po taką no już furię, w której rzeczywiście tracimy trochę rozum. I cała ta gradacja w zasadzie często ma związek z tym, co z tą złością robimy, więc jak mówiłyśmy o tym, żeby tą złość jakoś się pozbywać i tak dalej, a to pozbywanie to takie zazwyczaj jest jakieś kosmetyczne, tak? Czyli ja tam wybiegam albo stłumię, no to ta złość z gradacji irytacja przechodzi na przykład na frustrację, tak? Im bardziej na przykład ją tłumię, tym ona ma tam w środku we mnie większy rośnie. Płomień, tak? Płonie i potem, kiedy już właściwie jest ten moment, kiedy to wyrażamy, no to już jakby nie jesteśmy w stanie powiedzieć tego w sensowny sposób, bo to już doszło do takiego, nie, do takich już pożaru tam w środku.
0: No właśnie chciałam zapytać, gdzie frustracja, gdzie złość, ale rozumiem, że frustracja to jest ten krok przed złością.
3: Tak, tak, to tam w książce to trochę opisuję, tam jest kilka tych etapów. Oczywiście, no wiadomo, można by jeszcze pewnie dopisywać i tak dalej, ale to takie mniej więcej punkty zaczepienia, które można zobaczyć. I ja też tam piszę o tym, że rzeczywiście jak już tam przekroczymy pewien punkt, no to bardzo trudno się skomunikować ze światem. Zazwyczaj wtedy popełniamy jakieś błędy, których trochę żałujemy. Więc dobrze jest spróbować się tym drobnym irytacjom przyglądać, nie? Bo one właściwie no, skumulowane potem stają się czymś takim, co w ogóle potrafi zgnieść, przygnieść, a jeszcze w fazie, kiedy to jest irytacja, to jeszcze jesteśmy w stanie porozmawiać na przykład o tym, no bo jeszcze to nas tak nie pochłania.
0: A czy da się w ogóle złościć mądrze?
3: Tak. Tak, da się złościć mądrze. Mądrze to znaczy z refleksją. Znaczy, jeśli uda nam się w procesie uczenia się złości, bo to jest proces i tutaj trzeba pamiętać i żeby też nikt nie myślał, że to się zrobi jakoś z dnia na dzień, tylko żeby sobie dać po prostu czas i żeby sobie dać cierpliwość i sobie pomyśleć, okej, daję sobie na przykład rok na tą emocję, tak? Rok w perspektywie całego życia, myślę, że to nie jest jakoś dużo na przyglądanie się temu. Natomiast da się złościć mądrze, ponieważ w pewnym momencie uczymy się i to się staje coraz bardziej naturalne, tego, że jak się złoszczę, to zaczynam się pytać siebie, o czym jest ta złość, co ona do mnie mówi. I jakby wpuszczam tam refleksję, to co też tam piszę, że jeśli pomiędzy tą złością, a taką odpowiedzią na tą złość moją, automatyczną, czyli automatyczne stłumienie albo to automatyczne wyrzucenie, ja wpuszczę refleksję. Nawet jeśli ona ma na początku milimetr, ta refleksja, to już się tworzy jakaś tam szczelina w tym, nie? I jakby ja już nie zlepiam się z tą emocją, tylko jest już emocja i ja. tak? A nie, że jestem moją złością na przykład, jestem cała moją furią. Więc ta refleksja się może pogłębiać i pogłębiać i pogłębiać w miarę jak nad nią pracujemy, a potem może być już taka spora przerwa między tą złością a tym, a naszą reakcją, gdzie tam jest refleksja, ja to już znam, to jest takie, albo tam się już podejmuje decyzja, odpuszczam, działam, co robię.
0: Wspominała Pani o tym, że można tą złość tak po trochu z siebie upuszczać, ale tak nie do końca ona wyjdzie z człowieka, to kiedy poczujemy, że no jesteśmy wyzwoleni, bo nie wiem, jak to nazwać inaczej. Mhm. To jest właśnie długi jakiś proces?
3: To znaczy tak, od emocji się nie wyzwolimy nigdy, tak? Więc jakby tutaj to panuje takie przekonanie, że można w ogóle, tak? Ludzie przychodzą często na terapię i mówią, ja nie chcę się bać na przykład, tak? To jest niemożliwe, żeby się nie bać, bo każdy będzie się bał zawsze, ale możliwe jest, żeby ten lęk na przykład nie hamował przed życiem. Tak samo ze złością, tak? Może my się będziemy złościć, a wręcz nawet powinniśmy się złościć, ale być może już to nie będzie taka siła destrukcyjna. Tak, więc jakby my poczujemy to. To znaczy zazwyczaj osoby naprawdę po prostu, nawet już jak powiedzą czasami o jakiejś złości, której nikomu nie mówili, to mówią, że czują po prostu ulgę. I to już jest pierwszy krok, więc my to po prostu czujemy, tak jak czujemy złość, tak czujemy jakąś satysfakcję wewnętrzną, kiedy widzimy, że zareagowaliśmy inaczej, że kurczę, nie wiem, 2 lata temu to bym zrobiła z tego awanturę, nakręciłabym się, bym miała, zepsuty dzień, tak?
0: Mhm. A dzisiaj
3: na przykład załatwiłam to od razu, nie wiem, zadzwoniłam do kogoś, powiedziałam i jakoś sytuacja się, nie wiem, rozwiązała albo jakoś wiem, na czym stoję i jestem szybciej zadowolona, rośnie moje poczucie wartości i jakieś takie zaufanie też do siebie, że skoro zrobiłam to raz, drugi, no to też zrobię to trzeci, czwarty i piąty może, nie?
0: Ta książka powstała na podstawie Pani doświadczeń, Pani pacjentów?
3: Tak, no poniekąd. Część jakichś informacji oczywiście jest z innych źródeł, no bo to też już jakby te emocje zostały opisane w jakiś tam sposób przez innych. Natomiast bardzo dużo jest rzeczywiście z tego, co czerpię z terapii i tego, co sama przeżyłam, takiej mojej własnej drogi ze złością, która no już myślę, że teraz w tym momencie to właściwie mogę powiedzieć, że jestem zadowolona z wyniku tego procesu, a też na początku byłam tą osobą, która tłumiła, udawała, że jest w ogóle super i do rany przyłóż i w ogóle taka zabawna i śmieszna i zawsze w ogóle zadowolona ze wszystkiego. Ale potem zdarzały się... Tak, to były oczywiście pozory. No ja myślę, że to też sama przed sobą się tak ukrywałam. Chciałam o sobie myśleć, że jestem taka fajna i zabawna zawsze. I pewnie jak większość po prostu nie lubiłam tej emocji w sobie. No ale też zdarzały się potem coraz bardziej, coraz im dalej w las, im dalej mój wiek, wesel się zmieniał, tym więcej wybuchów, więcej jakiejś niekontrolowanej złości, więc jestem zadowolona, że to się już w ogóle nie dzieje, nie? Że jakby mam z nią jakiś taki kontakt, który jest w miarę okej, tak? Mniej więcej wiem, o czym do mnie mówi.
0: Ale to chyba nie jest tak, że zawsze za tą złością idzie wiek. No bo jest dużo takich osób, które wręcz przeciwnie, raczej im bardziej dojrzałe, tym spokojniejsze.
3: Mhm. Ja myślę sobie, że nie ma trochę reguły, bo to w ogóle zależy od okoliczności naszego życia, o to, jakie decyzje podejmujemy, jaki mamy temperament, czy używamy jakichś substancji psychoaktywnych, czy nie, tak? No bo to dużo, dużo rzeczy tutaj wpływa na nas. My jesteśmy skomplikowanym organizmem, często o tym zapominamy. I zapominamy o tym, że naprawdę właściwie wszystko ma wpływ na nasze życie, tak? To, że my tu teraz rozmawiamy, ma wpływ na nasze życie, nawet jeśli o tym nie myślimy, że ma wpływ, to gdzieś to się jakoś w jakichś takich mikro porcjach zbiera w nas i każda rzecz coś tam buduje, albo coś tam psuje, albo przesuwa w nas. Więc my troszeczkę tak jakoś myślimy o sobie o jakichś takich ukształtowanych już procesach, tak? Że ja tak mam i tak jest.
0: I to chyba najgorsze, co możemy sobie zrobić, bo rzeczywistość będzie chciała nas zmieniać, a im bardziej my się opieramy tej zmianie, tym ona będzie napierać bardziej na zmianę i będzie się to tarło. Więc myślę sobie, że z biegiem lat każdy się uczy trochę czegoś innego i każdy inaczej ten świat zaczyna jakoś inaczej mu ze światem. I teraz jak to już naprawdę...
4: Skomplikowane rzeczy to są bardzo. To proszę powiedzieć na koniec, dla kogo ta książka powstała?
0: No tak powiedziałabym, że dla wszystkich. Dla wszystkich dorosłych, tak? No bo myślę, że tam lub młodzieży, no bo to też można tam sobie przeczytać. No, myślę, że dzieci to teraz już mają jakieś swoje książeczki o emocjach. Myślę, że dla każdej osoby, bo wszystkich nas dotyczy ta emocja, więc jeśli ktoś nie widzi z nią problemu, no to może wtedy ta książka nie jest dla niego, ale jeśli ktokolwiek to zauważy, że kurczę, ja trochę nie rozumiem tej mojej złości, albo w ogóle, albo jej nie czuję, tak? Albo słyszę głos z zewnątrz, że ja jakoś atakuję ludzi, no to dla wszystkich tych, także polecam.
4: Ale chcę zrozumieć, bo to też chyba ważne.
0: No, jeśli ktoś nie chce zrozumieć, to raczej nie ma sensu wydawać pieniędzy na tą książkę.
1: To będą 3 dni fety. Gorzowski Teatr Osterwy świętuje okrągły jubileusz. Urodzinowe 80-lecie rozpocznie się 15 maja na scenie kameralnej. Do zobaczenia kryminał Pułapka w teatrze, inspirowany pułapką na myszy Agaty Christie. Będzie to czytanie performatywne, a reżyserii podjął się Błażej Peszek, mówi Magdalena Bożek z Gorzowskiego Teatru.
5: Program tych obchodów tak zaplanowaliśmy, aby każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Każdy miłośnik teatralny może znaleźć jakiś gatunek, format, dzięki której będzie mógł w ciekawy sposób spędzić czas w naszym teatrze. I tak zaczynamy w piątek wieczorem o godzinie 18:00 i zaczynamy w klimacie takim iście kryminalnym, proszę Państwa, ponieważ zapraszamy na scenę kameralną, na projekt pod tytułem Pułapka w teatrze. To jest projekt, który realizuje nasze Stowarzyszenie Widzów Gorzowskiego Teatru, a my w ramach tego projektu zapraszamy widzów na czytanie performatywne tekstu Agaty Christie pod tytułem Pułapka na myszy. Jeżeli chodzi o gatunek teatralny, to tak naprawdę jest klasyka kryminalnego właśnie spektaklu, tekstu dramatycznego. Co ciekawe, ten tekst nigdy nie był inscenizowany w naszym teatrze, więc tak naprawdę dzięki temu jubileuszowi możemy Państwu pokazać go w formie bardzo ciekawej, czyli czytania performatywnego. Niektórzy pięknie określają tę formę jako taki teatr wersji szkicowej, czyli taka forma pomiędzy pełnowymiarowym spektaklem, a tak naprawdę próbą czytaną, gdzie można podglądać aktorów w trakcie budowania postaci i spektaklu. Zapowiada się bardzo ciekawie, bo mamy świetny tekst Agaty Christie, też mamy świetnych realizatorów. Reżyserii podjął się Błażej Peszek, za co jesteśmy mu bardzo wdzięczni, że w natłoku codziennych obowiązków znalazł czas, aby przyjechać do nas i w aktywny sposób zaangażować się w nasz jubileusz. Więc świetny reżyser i też bardzo ciekawie zapowiada się obsada wykonawcy. Wśród nich zobaczycie Państwo aktorów, którzy na co dzień pracują w naszym teatrze, m.in. Przemek Kapsa, Marzena Wieczorek, ale będzie też aktor, który kiedyś u nas pracował. A ponadto takie dwie niespodzianki, sam Błażej Peszek wystąpi też jako jedna z postaci scenicznych oraz wydaje mi się, że chyba największa niespodzianka obsadowa w postaci naszego dyrektora, pana Jana Tomaszewicza, który weźmie udział w czytaniu. Dla nas to niecodzienne wydarzenie, na które czekamy z dużą niecierpliwością. Także czytanie w piątek o godzinie 18:00 na scenie kameralnej. Obowiązują bezpłatne wejściówki, które będzie można odbierać w Biurze Obsługi Widzów Teatru od 6 maja. Niestety ze względu na ograniczoną przestrzeń sceny kameralnej mamy do dyspozycji tylko 80 wejściówek. Tak naprawdę będzie decydowała kolejność zgłoszeń.
1: 16 maja odbędzie się gala jubileuszowa. Dworek sprzed wieków odzyska swój blask, a chodzi o dworek Józefa Wybickiego w Będominie. Miejsce, które jest także siedzibą Muzeum Hymnu Narodowego, przejdzie remont. Na ten cel zabezpieczono ponad 1,5 miliona złotych, mówi Przemysław Rej, kurator placówki.
6: Dzięki dotacji z Ministerstwa Kultury wkrótce ruszą u nas prace remontowe na remoncie fasady i ganku. Też zrobimy odwodnienie ze zbiornika dźwiękami na deszczówkę i planowany jest też remont obudowy studni. W tym momencie jesteśmy na etapie ogłaszania przetargu. Po rozstrzygnięciu przetargu te prace ruszą dość sprawnie.
1: Plan jest taki, by większość prac zrealizować do końca roku, bowiem 26 lutego przypada setna rocznica ustanowienia Mazurka Dąbrowskiego hymnem narodowym.
6: To jest dla nas bardzo ważna data, jedna z ważniejszych w historii naszego muzeum. I oczywiście przygotowujemy się do tego i stąd też te prace, tak żeby dwór godnie się reprezentował na rocznicę. Zamierzamy w tym roku skupić się na remoncie samego dworu, natomiast pozostałe budynki w dalszym czasie.
1: Ostatni kompleksowy remont dworu przeprowadzono w latach 70. XX wieku. Wtedy obiekt zaadaptowano na cele muzealne. To historie sukcesu, karier i odważnych decyzji. Polki w Ameryce to najnowsza książka Magdaleny Żelazowskiej. W niej biografie m.in. Urszuli Dudziak, Heleny Modrzejewskiej, Ruth Hadler, czyli córki polskich emigrantów, która stworzyła lalkę Barbie, oraz aktorki Poli Negri. Z autorką książki rozmawiała Agata Chruściak.
0: Magdalena Żelazowska jest dziś moim i Państwa gościem. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
0: Wyspecjalizowałaś się w książkach o Ameryce, bo była Amerykana, Nowy Jork, Miasto Marzycieli, Opowieści o mieście, no i teraz przyszedł czas na Polki w Ameryce. Długo dojrzewałaś do tej pozycji?
7: To jest czwarta moja książka z Ameryką w tle, więc można powiedzieć, że kilka lat dojrzewałam, ale to jest taki temat w sumie bardzo oczywisty. Wydawało mi się, że na pewno już ktoś na ten temat pisał, dlatego ja się nie zabrałam za taką książkę, ale kiedy sama zaczęłam szukać informacji na temat Polek żyjących w Stanach, to okazuje się, że aż tak wiele o nich nie napisano. I sama zbierałam materiały o tych bohaterkach, które finalnie znalazły się w książce, w taki dosyć urywany sposób. Musiałam dotrzeć do wielu książek, które tylko fragmentarycznie pewne postacie przedstawiały, albo pod jakimś kątem, na przykład pod kątem pieniędzy, fortun. Natomiast chyba właśnie dlatego ta książka powstała, bo mało wiemy o tym, jak wiele Polki osiągnęły w Stanach Zjednoczonych, jak ważną częścią amerykańskiej historii jesteśmy i kultury, która jest przecież tak atrakcyjna.
0: Dużo tych Polek było na Twojej liście, a w stosunku do tego, ile znalazło się finalnie w tej ostatecznej wersji?
7: Tak, liczyłam na to, że książka będzie miała kilkadziesiąt rozdziałów, ale po napisaniu pierwszego wiedziałam, że to będzie niemożliwe, ponieważ rozdział o Helenie Modrzejewskiej, który jest chyba najdłuższym, wydawał mi się i tak bardzo powierzchowny, a jak tu jeszcze zmieścić kolejne bohaterki? Dlatego musiałam zrobić to, co robię przy każdej książce o Ameryce, czyli dokonać selekcji, zdecydować się na przedstawienie pewnej syntezy tego, czego się dowiedziałam i tylko takiego ekstraktu z najciekawszych historii. Ale jest ich o wiele więcej na każdym spotkaniu, zwłaszcza z amerykańskimi czytelnikami. Polsko-amerykańskimi czytelnikami w Stanach Zjednoczonych. Dostaję sporo pytań, a zna Pani tę kobietę, a słyszała Pani o tej, a czemu Pani o niej nie napisała, a może Pani jeszcze doda coś, a będzie druga część?
0: No właśnie chciałam spytać, to się już chyba zbiera ten materiał na drugą część.
7: Tak, właściwie nawet na kilka tomów, bo przecież jest tak wiele dziedzin, w których Polki zaistniały w Stanach Zjednoczonych. Tak dużo stron terytoriów podbiły, można powiedzieć. Jest to po prostu bardzo rozległy kraj, bardzo liczne społeczeństwo, a my siłą rzeczy stałyśmy się jego częścią i opowieść o Polkach w Ameryce będzie zawsze bardzo wielowątkowa i różnorodna.
0: To jakimi kryteriami kierowałaś się, żeby wybrać te postacie, które się teraz znalazły? Właśnie fortuną, bogactwem, karierą?
7: Ponieważ to jest pierwsza książka, być może będą jeszcze kolejne tomy, to się okaże, ale na początek chciałam pokazać świadomie historie najbardziej spektakularne, widowiskowe. Uważam, że my jako Polki potrzebujemy trochę więcej pewności siebie. Lubimy się cały czas porównywać same ze sobą, ale także do przedstawicielek innych nacji. Cały czas próbujemy wzorować się na Francuzkach, na Włoszkach. Amerykanki nam też w pewien sposób imponują. Natomiast brakuje nam takiej pewności siebie, że my też w środowisku międzynarodowym mamy naprawdę spektakularne osiągnięcia. Dlatego świadomie wybrałam historie, które są takie wzmacniające, pozytywne, takie właśnie jak Amerykanie sami lubią najbardziej opowiadać. Historie o odważnych decyzjach, historie sukcesu, karier, spektakularnych czasami upadków i powstawania z tych upadków. Wybrałam więc kobiety, które bez wątpienia były wielkimi postaciami w swoich dziedzinach, osiągnęły niesamowite rzeczy, które żyły w różnych czasach, bo to też było dla mnie ważne, które z różnych powodów wyemigrowały do Stanów Zjednoczonych w różnym wieku, które reprezentują różne dziedziny, bo mamy tam i świat teatru, sztuki, świat kina, nauki, biznesu, kultury szeroko pojętej. Więc jak tylko dało się na przestrzeni jednej książki pokazać nasz polsko-amerykański portret przekrojowo, no to tak to zrobiłam.
0: No już we wstępie stawiasz tezę, że Polacy emigrują za chlebem, a Polki z miłości. Które te historie z miłości się wydarzyły?
7: W tym wstępie pada rozwinięcie, że o ile statystycznie rzeczywiście kobiety są chętne częściej wyjechać za swoim partnerem albo w poszukiwaniu partnera za granicę, czyli mamy tutaj miłość w takim bezpośrednim znaczeniu, to podsumowałam też, że miłość może być także miłością do życia, chęcią przeżycia swoich dni w sposób wyjątkowy, chęcią osiągnięcia czegoś ponadprzeciętnego. I z tej perspektywy patrząc, wszystkie moje bohaterki trafiły do Stanów Zjednoczonych właśnie pchane takim marzeniem, taką potrzebą. Urszula Dudziak jest jedną z bohaterek, które wyjechały także bezpośrednio z powodu miłości romantycznej. Ona, jak to często bywa, przyznała, że sama nigdy by na taki pomysł nie wpadła. Co więcej, po przeprowadzce do Ameryki nie podobało jej się tam. Ona chciała wracać. Codziennie bardzo tęskniła do Polski, płakała, rozchorowała się. W oczekiwaniu na ten wielki muzyczny sukces, który przez wiele miesięcy dla niej i Michała Urbaniaka nie nadchodził, przeżywała trudne chwile i bez tej motywacji, jaką była chęć pozostania przy mężu, pewnie by się w Ameryce ani nie znalazła, ani nie zatrzymała dłużej. Ale stało się inaczej i ona, jak to również często bywa, została w Stanach dłużej niż sam Urbaniak po tym, kiedy ich małżeństwo już się rozpadło. Więc tych motywacji jest o wiele więcej niż tylko ta romantyczna, albo bywa tak, że ta romantyczna nie okazuje się tą finalną i tym
0: wszystko się zmienia w trakcie.
7: Tak, tym najważniejszym powodem pozostania. No również przyjaciółka Urszuli Dudziak, Ewa Zadrzeńska-Głowacka, wyjechała za Januszem Głowackim. Helena Modrzejewska wyjechała razem z mężem i z przyjaciółmi. Mam wrażenie, że to wsparcie, ta obecność partnera bardzo pomaga. O tym mówi też Sylwia Gorajek, która zrobiła karierę w Dolinie Krzemowej, ale ona wyjechała z mężem. Oni oboje bardzo marzyli o tym, żeby żyć w Stanach Zjednoczonych i ona powiedziała, że bez tego wsparcia, bez tego, że oni oboje tego chcieli, nie udałoby się. No ja akurat mam za sobą trochę inne doświadczenia. Ja bardzo chciałam wyjechać, a mój mąż nie chciał wyjechać, więc wiem, co to znaczy. Wiem, jak wiele kosztuje taka decyzja o przeprowadzce na drugi kontynent.
0: Chciałam Cię więcej podpytać trochę o Helenę Modrzejewską. To jest pierwsza bohaterka, o której piszesz, ale wydaje mi się, że wcale nie aż tak bardzo znana w naszym kraju, jak mogłaby być.
7: Ona jest znana, natomiast akurat nie z przeprowadzki do Ameryki. Ja w szkole uczyłam się o niej jako o wielkiej aktorce scen polskich i europejskich. Kobiecie, która stworzyła wiele fantastycznych postaci scenicznych mimo swojej drobnej postury i takiej bardzo delikatnej urody, która w ogóle nie zwiastowała takiej wielkiej mocy jej charakteru, osobowości. Dla mnie było niesamowite odkrycie, że Helena Modrzejewska wyjechała do Stanów Zjednoczonych nie pod przymusem, nie z chęci ucieczki przed jakimiś represjami, nie pchana chęcią materialnego poprawienia swojego bytu. Dla niej, a mówimy o połowie XIX wieku, wyjazd do Ameryki miał być czymś, czym nasze współczesne przeprowadzki w Bieszczady, czyli po prostu odpoczynkiem od europejskiego pędu. Ona chciała...
0: Zaskakujące, jak teraz o tym myślimy.
7: Tak, tak. Ona po prostu z wielkiego świata jechała na prowincję, bo ona występowała przecież w pięknych europejskich stolicach. Kiedy zobaczyła Nowy Jork, uznała, że jest to po prostu jakiś prowincjonalny bazar, odrażające miasto, plac budowy, gdzie kobiety ubierają się tak, jak w Europie ubierano się kilkadziesiąt lat wcześniej, więc było to po prostu dla niej takie zderzenie z prowincjonalnym światem. Osiadła z grupką znajomych w Kalifornii na farmie, którą zamierzali razem prowadzić właśnie na zasadach takiego eksperymentu. Odetnijmy się od wielkomiejskiego życia, pędu i zaznajmy słońca i życia w zgodzie z naturą. Ten eksperyment się nie powiódł i tylko dlatego Helena zaczęła szukać pracy na amerykańskich scenach w swoim zawodzie, czyli jako aktorka.

0: ta wiedza była często jakaś podręcznikowa albo z rozmów z kimś, kto do Europy dotarł i otarł się o Polskę i trochę pomógł się nauczyć. Zresztą przecież do dziś w Stanach Zjednoczonych żyje dużo osób, które właściwie łamanym angielskim się posługują, ale dzięki wsparciu Polonii, dzięki życiu w takich enklawach etnicznych jest to możliwe. Natomiast opanowanie języka to oczywiście jedno z wyzwań, przed którymi staje każdy emigrant i my, Polki, mamy taką cechę, że jesteśmy niezwykle pracowite, ambitne i nawet w przypadku niedoskonałego opanowania języka angielskiego szybko staramy się ten brak nadrobić.
1: Chciałam też Cię dopytać o inne znane, bardzo znane nazwisko, Tamara Łempicka. Jaka jest jej historia?
0: To jest bohaterka, która spędziła w Stanach 4 dekady i to jest, znowu wracając do tego kryterium i pytanie o kryterium, jakim kierowałam się, dobierając bohaterki. Ja też przyglądałam się osobom, które spędziły w Stanach Zjednoczonych różny okres czasu, bo niektóre bohaterki przeprowadziły się tam na resztę życia, inne spędziły tylko jakiś czas i potem wróciły do Polski, inne zdecydowały się, tak jak w przypadku Tamary, na spędzenie jesieni życia jeszcze gdzie indziej, w jej przypadku w Meksyku. Aleksandra Gołota urodziła się w Stanach Zjednoczonych. Przyglądałam się temu, jak okres mieszkania w Stanach Zjednoczonych nas kształtuje i jak długo trzeba tam mieszkać.
1: Analiza socjologiczna powstała.
0: Więc w przypadku Tamary był to okres takiej, myślę, dojrzałości artystycznej i przede wszystkim autopromocji. Ona wykorzystała przeprowadzkę do Stanów Zjednoczonych, żeby się wypromować. Tak jak przeprowadzka do Paryża wcześniejsza była dla niej ogromnym rozwojem, jeśli chodzi o wypracowanie własnego stylu. O tym piszą jej biografowie, że to było takie doświadczenie bardzo stymulujące artystycznie. To przeprowadzka do Stanów Zjednoczonych to był dostęp do ogromnej machiny promocyjnej. Amerykanie opanowali ją do perfekcji. Tamara była bardzo dobrze przygotowana i świadoma tego, co chce osiągnąć. Ona trafiła do Kalifornii i zaczęła swój pobyt tam od nawiązania kontaktów, od zrobienia sobie profesjonalnej sesji zdjęciowej, bardzo stylowej, od wykupienia sponsorowanych artykułów w lokalnej prasie, które by przedstawiały ją jako ekscentryczną, słynną europejską malarkę. Rozpuszczała też plotki o tym, że ona nie ma terminów na najbliższe 2 lata, tak wiele ma zleceń, więc ludzie wtedy oczywiście zaczynali pożądać jej obrazów i je zamawiać. I tak też dzięki amerykańskiemu marketingowi sława Łempickiej sięgnęła już daleko poza Europę, a procentuje ta machina promocyjna do dziś, no bo przecież dzieła Łempickiej osiągają zawrotne ceny.
1: Jest też nazwisko, które mnie bardzo zaskoczyło, a jest związane z lalkami Barbie.
0: Tak, nie każdy wie o tym, że matką lalki Barbie jest córka polskich emigrantów żydowskiego pochodzenia, Ruth Handler. Urodziła się w polskiej rodzinie jako ostatnia z 10 dzieci. Dzięki temu, a może przez to, rodzice nie byli się już w stanie nią zajmować i wychowała ją najstarsza siostra, co podobno bardzo wpłynęło na charakter Ruth, ponieważ ona przez całe życie uważała, że musi wykazać, że jest coś warta, że musi udowodnić, że warto było się nią zajmować, dawać jej szansę. To takie dążenie do perfekcji, do wykazywania cały czas swojego talentu, pracowitości zostało w niej, no ale doprowadziło ją na szczyt. Ona razem ze swoim mężem była współzałożycielką, potem wiceprezeską, na końcu prezeską firmy Mattel, a podczas wakacji w Europie podpatrzyła w Szwajcarii lalkę, która wyglądała zupełnie inaczej niż ówczesne lalki, dlatego że była stworzona dla mężczyzn jako gadżet, który się dawało na przykład na wieczory kawalerskie albo urodziny i inne tego typu okazje. Lalka była inspirowana kreskówką, która się ukazywała w gazecie Bild i była smukłą, atrakcyjną młodą kobietą. O kobiecych kształtach miała wcięcie w talii, biust, biodra, długie nogi, więc

0: postać zupełnie niepasująca do amerykańskich bobasów, które wtedy królowały na rynku zabawkarskim, ale przede wszystkim jej głównym atutem było to, że miała ubranka na zmianę i to piękna ubranka. Ruth podpatrzyła więc ten pomysł i udoskonaliła go. Oczywiście pozbawiła tę lalkę wszelkich znamion wulgarności, sprawiła, że ona stała się dziewczęca.
1: Stała się lalką dla dzieci po prostu.
0: Tak, lalką dla dziewczynek, która zachwycała też matki tych dziewczynek, a to one przecież decydowały o prezentach dla dzieci. I potem znów bardzo sprytna strategia marketingowa, kampanie reklamowe. To sprawiło, że lalka, do której same Amerykanki na początku też podeszły z rezerwą, bo no, nie były przekonane, że to jest odpowiednia zabawka. Bardziej przypominała jakąś dekorację, którą można gdzieś na półce ustawić. Ale konsekwencją i wiarą w ten pomysł udało się go rozpromować. Lalka Barbie to najpopularniejsza zabawka na świecie.
1: Po ilu latach od pomysłu był ten największy sukces?
0: Już w pierwszych kilku latach sprzedaż ruszyła, natomiast kluczowym momentem były targi zabawek w Nowym Jorku, kiedy lalka została zaprezentowana i one niestety nie przyniosły spodziewanych poziomów zamówień przez domy towarowe. Sprzedawcy z tych domów towarowych, kierownicy sprzedaży chcieli najpierw poobserwować, co ludzie na to, czy ta zabawka chwyci. I zamówili mniejsze partie niż Mattel zdążył już wyprodukować, więc był to taki okres finansowej niepewności. Ale jak się okazało, Ruth Handler to nie tylko osoba, która podpatruje ciekawe pomysły, ale potrafiła także unosić ciężar bardzo ryzykownych biznesowych decyzji i wytrzymać tę presję, a wtedy, kiedy trzeba, to także doinwestować kampanie reklamowe, które ostatecznie pomogły spopularyzować lalkę Barbie.
1: No i tak do dziś lalka Barbie króluje w domach dziewczynek.
0: Zgadza się, w zmienionych postaciach, kolorach skóry także, ma różne profesje, które lalki uosabiają swoimi akcesoriami, ale wciąż jest bardzo popularna. Chociaż ja akurat mam 9-letnią córkę i ona bawi się moimi starymi lalkami, które ja zachowałam, natomiast jakoś nigdy nie domagała się, żebym jej nowe kupowała.
1: Ja akurat też jestem, no jestem, byłam fanką lalek Barbie, więc też tak z rozrzewnieniem patrzę na te stare modele, bo te nowe takie jakieś zupełnie inne.
0: Tak.
1: Powiedz też, jak wpadłaś na trop historii o, to napisałaś, najbogatszej Polce. Na czym dorobiła się Barbara Piasecka-Johnson?
0: Barbara Piasecka-Johnson dorobiła się oczywiście na swoim mężu, który był powiązany z firmą Johnson & Johnson, rodzinną firmą. Natomiast nie każdy wie, że ta historia jest bardziej skomplikowana niż historia odziedziczenia spadku po bogatym i dużo starszym mężu. Barbara wyjechała z Wrocławia z wykształceniem historyka sztuki do Nowego Jorku, gdzie próbowała znaleźć jakąkolwiek pracę. Podobno wyjeżdżając śmiała się, że jeżeli wróci, to tylko Rolls Royce'em. No i okazało się, że nie były to słowa rzucane na wiatr. Zaczęła pracę z polecenia jako pokojówka w rezydencji Johnsonów. Wówczas pan Johnson mieszkał tam jeszcze ze swoją małżonką, którą porzucił dla Barbary. Ale ona przed nawiązaniem z nim jakichkolwiek romantycznych relacji, a przynajmniej oficjalnie tak twierdziła, zapowiedziała mu, że ona nigdy nie będzie jego kochanką. Ona może z nim zawrzeć jakąś relację, kiedy on będzie wolny. Co też szybko uczynił dla niej. Zakochał się w niej, mimo że podobno nie miała talentu ani do bycia pokojówką, ani kucharką. Natomiast była bardzo taką życzliwą, sympatyczną osobą, którą on pokochał za jej ciepło. Na początku powierzył jej, żeby trzymać ją dłużej przy sobie na czas rozwodowych formalności, powierzył jej zadanie kompletowania jego kolekcji sztuki i szybko zobaczył, że ona ma do tego bardzo duży talent. Później po rozwodzie oświadczył się zaledwie 8 dni po rozwodzie.
1: Nie czekał za długo.
0: Po drugim ślubie z Barbarą. Natomiast ta sława, która na Barbarę spadła, pojawiła się w momencie niesławnego procesu sądowego, w wyniku którego Barbara otrzymała większość spadku, a szóstka dzieci Johnsona prawie nic w stosunku do tego, co Barbara otrzymała. Natomiast to wzbudziło oczywiście ogromne kontrowersje. Pojawiły się pytania, czy to rzeczywiście mąż wydziedziczył własne dzieci, bo miał wiele zastrzeżeń do ich prowadzenia się, do ich różnych decyzji, do tego, w jakim świetle stawiają nazwisko Johnsonów. Czy też może młoda, atrakcyjna żona go zmanipulowała. Pogłosek na ten temat było mnóstwo, ale w pewnym cieniu pozostaje informacja, że po tym, jak sąd przyznał po długim procesie Barbarze większość spadku, ona ten spadek wielokrotnie pomnożyła już tylko dzięki własnym decyzjom biznesowym, dzięki własnym inwestycjom w sztukę, dzięki własnym trafionym decyzjom. I to wydaje mi się imponujące, bo to był wzrost dziesięciokrotny. To nie może być przypadek. To nie była kobieta, która po prostu skonsumowała pieniądze po mężu, tylko fantastycznie zarządzała tym majątkiem. Skąd miała taką wiedzę, taki talent? To dla mnie tajemnica.
1: No i są w swojej książce jeszcze gwiazdy, muzyczne gwiazdy, Urszula Dudziak, o której już wspominałaś, no i wielki głos Aleksandra Kurzak.
0: Zgadza się. Obie panie teraz już tylko odwiedzają Amerykę. Urszula Dudziak przeniosła się do Polski, chociaż w Nowym Jorku nadal mieszka jej córka Kasia, którą Urszula chętnie odwiedza. Sceny amerykańskie obie te panie powitały z otwartymi ramionami. Aleksandra Kurzak jako bardzo młoda śpiewaczka operowa, dwudziestokilkuletnia, otrzymała propozycję, o której marzy chyba każdy operowy śpiewak, czyli zagrania, zaśpiewania w The Metropolitan Opera w Nowym Jorku. Stało się tak trochę przypadkiem. Ktoś ją usłyszał na jednym z konkursów piosenki. Ona dostała propozycję, żeby zastąpić śpiewaczkę, która zaszła w ciążę. Wszystko działo się bardzo szybko, ale Aleksandra postanowiła skorzystać z tej możliwości. Po latach powiedziała, że może błędem było to, że nie postawiła wszystkiego na tę amerykańską kartę, tylko wywiązała się także z wcześniejszych europejskich zobowiązań i koncertowała i tu, a jak sama zauważyła, i to zauważyła też w swoich pamiętnikach Helena Modrzejewska, Ameryka jest bardzo nastawiona na kreowanie gwiazd, na inwestowanie w poszczególne nazwiska raczej niż w pracę zespołową. To jest bardzo wyraźnie różne podejście do aktorów, do śpiewaków. Tam inwestycja w nazwisko jest dużo silniejsza. W Europie raczej podchodzi się holistycznie do całego przedstawienia, przedsięwzięcia. Aktorzy mają ze sobą współpracować, a czasami trochę nawet rywalizują ze sobą. Natomiast w Stanach Zjednoczonych są gwiazdy i cała reszta jest do ich dyspozycji. Więc to było dla mnie ciekawe poznać, jak te środowiska funkcjonują, ponieważ no, jestem zupełnie akurat z zewnątrz. Ale wiele dowiedziałam się od moich bohaterek, nie tylko o ich osobistych motywacjach, o tym, jak Ameryka je zmieniła, ale także jak różne są postawy, podejścia do pewnych kwestii w różnych branżach prostej w Ameryce.
1: W książce piszesz też o Sylwii Gorajek, właśnie o Aleksandrze Gołocie. Powiedz, co je wszystkie cechowało? Co trzeba mieć w sobie, żeby podjąć taką decyzję o emigracji? Motywacje pań były różne, czy coś jednak je łączyło?
0: One miały różne motywacje, chociaż może nie tak różne, jakby się wydawało, bo chęć wyjazdu do Stanów Zjednoczonych w przeszłości i jeszcze powiedzmy tak do 20-30 lat wstecz była przede wszystkim podyktowana względami materialnymi, ewentualnie chęcią wyjazdu do kraju, który jest bardziej niezależny, wolny niż Polska albo ziemie polskie, no bo przecież w przypadku Heleny Modrzejewskiej trudno wtedy nawet mówić o tym, że miała swój wolny, niezależny kraj. Natomiast młode kobiety dzisiaj emigrują już z innych powodów. One raczej już nie marzą o tym amerykańskim śnie w znaczeniu dorabiania się, szybkiego, łatwego bogacenia się. Chyba już nikt się nie łudzi, że da się to łatwo zrobić. Przepisy imigracyjne to skutecznie utrudniają. Poziom życia pomiędzy Polską a Ameryką wyrównał się. Wyjazdy dzisiejsze Polaków do Stanów Zjednoczonych to są raczej indywidualne ścieżki kariery, nie ma już raczej emigracji rodzinnych w celu osiedlenia się w Stanach i prowadzenia lepszego, dostępniejszego życia. Więc motywacje bywają różne, ale cechy emigrujących Polek są podobne. Myślę, że na taki wyjazd decydują się kobiety, które są pracowite, które mają w sobie pewną ambicję i gotowość do życia w sposób ponadprzeciętny, nawet jeżeli to wymaga ofiar, poświęcenia. Muszą być odważne, nawet jeżeli się za takie nie uważają. Urszula Dudziak mówiła, że nie jest odważna. Przyznała się, że płakała prawie codziennie, bała się, ale jednak nie została w Polsce. Byłoby to przecież dla niej łatwiejszym wyborem, ale postanowiła zaryzykować. Myślę, że wszystkie wyjeżdżające kobiety na coś liczą. Inaczej przecież by tego nie robiły. Na sukces, na to, że będzie jakoś inaczej, lepiej, że odkryją coś ciekawego, poznają kogoś, dowiedzą się czegoś więcej o świecie, odkryją coś w sobie.
1: Magdalena Żelazowska, musimy kończyć, bo tutaj radiowy zegar nas goni, a pewnie jeszcze długo mogłabyś opowiadać wszystkie fascynujące historie. Zachęcam Państwa do przeczytania książki, najnowszej książki Magdy Żelazowskiej, Polki w Ameryce. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: A teraz Lublin i szczegóły tegorocznej edycji Karnawalu Sztukmistrzów.
3: Iwona Kornet, dyrektorka Karnawału Sztukmistrzów. Ruszamy z pierwszymi ogłoszeniami tegorocznego programu Karnawalu Sztukmistrzów, który odbędzie się od 23 do 26 lipca w Lublinie. 4 festiwalowe dni wypełnione cyrkowymi atrakcjami. Jak co roku w naszym programie można znaleźć bardzo różnorodne propozycje przedstawień cyrkowych. Są to spektakle, które prezentujemy w plenerze, na ulicach i placach miasta, ale też mamy bardzo ciekawy program główny, program spektakli scenicznych i zapraszamy Państwa na pierwsze przedstawienie Juliana Wogla, Ceramic Circus. To bardzo nowatorskie przedstawienie, eksperymentalne w formie. Artysta łączy techniki cyrkowe z kruchą materią ceramiki. Łączy również rytm, muzykę. Jesteśmy zahipnotyzowani w jego świecie, którym próbuje okiełznać chaos i trzyma nas przez całą godzinę w dużym napięciu. Bardzo ciekawe przedstawienie pokazujące dosyć nowatorskie, eksperymentalne podejście do sztuk cyrkowych. Spektakl będziemy pokazywali na scenie operowej Centrum Spotkania Kultur. To nowa przestrzeń, którą eksploruje Karnawał. Wkrótce ruszy sprzedaż biletów. Warto sobie zaplanować już w kalendarzu wizytę na tegorocznym karnawalu. Naprawdę nie możecie tego przegapić. Kolejne ogłoszenia wspaniałych artystów cyrkowych w najbliższym czasie.
2: Karnawal Sztukmistrzów to największy w Polsce festiwal prezentujący sztukę cyrku współczesnego. Tegoroczna edycja w Lublinie potrwa od 23 do 26 lipca.
4: SK2. Magazyn lokalny.
2: Zapraszam, Anna Łobocka. Budowa nowych stacji metra na Bemowie wchodzi w ostatni etap. Zakończyły się ciężkie prace budowlane, a teraz trwa montaż instalacji i wykańczanie wnętrz. O tym, kiedy możemy się spodziewać nowych stacji i jak przebiega budowa, opowiadają rzeczniczka metra warszawskiego Anna Bartoń i Bartosz Sawicki, rzecznik generalnego wykonawcy.
5: Jesteśmy na peronie pasażerskim, tak jak Państwo widzą, gres już jest ułożony, jeśli chodzi o całą stację, 85% płytek zostało już ułożonych. Jeśli chodzi o materiał, to jest oczywiście lastryko znane z poprzednich odcinków, Na zewnątrz, na ścianach szczelinowych układamy konstrukcje, na których zostaną ułożone ściany zatorowe, czyli ten już docelowy element architektury ścian, który pasażerowie widzą stojąc na peronie. Również nad nami pod konstrukcję już pod ogładziny sufitowe. Zakończyliśmy ciężkie prace budowlane, konstrukcja stacji jest już gotowa, tunele zostały wydrążone w ubiegłym roku. W tym momencie jesteśmy na etapie intensywnych prac wykończeniowych. Trwają prace instalacyjne, dość powiedzieć, na jednym obiekcie między 250 a 300 km bieżących kabli jest do wykonania. Oprócz tego oczywiście ściany zatorowe, gresy, czyli wszystkie elementy architektury, które będą widzieli pasażerowie. Konstrukcja wyjść też jest już zakończona, tam mam zamontowane schody ruchome, to jest taki element ułatwienia dostępności, na każdym wyjściu oczywiście schody ruchome i windy. Jeśli chodzi o prace architektoniczne, gres ułożony jest już na stacji Lazurowa, gres ułożony jest już w 85%, jeśli chodzi o same ściany i sufity około 70%. Uśredniając, to jest taki poziom zaawansowania również dla pozostałych stacji. Stacja C1, która była przeznaczona do wywozu urobku na TBM, czyli stacja przy Pułczyńskiej. Tam zaawansowanie tych prac architektonicznych jest nieco mniejsze, natomiast jeżeli mówimy o stacji na Chrzanowie, ona już jeśli chodzi o architekturę prawie na gotowo, ten poziom zaawansowania prac architektonicznych jest wyższy niż tutaj na Lazurowej.
6: Kiedy oczekujemy zakończenie prac i czy stacje jakby razem będą zakończone?
5: Termin zakończenia prac budowlanych to 9 listopada 2026 i oczywiście wszystkie stacje wraz z stacją techniczno-postojową muszą być zakończone do tego czasu. Jesteśmy pod ulicą Górczeską, nad nami ruch samochodowy. Jak Państwo widzą, zakończony łącznik, intensywne prace wykończeniowe i wyjście pod zabudowę ulicy Górczeskiej. Oczywiście na każde wyjście dostępność dla osób niepełnosprawnych, to znaczy windy, schody ruchome oraz oczywiście schody tradycyjne. Na górze mamy trzy w tym momencie zamknięte główne arterie lub zawężone. To jest ulica Pułczyńska, ulica Kopera i ulica Górczeska. Jeżeli chodzi o udostępnianie tych tras dla ruchu, ulica Kopera najprawdopodobniej pozostanie zamknięta do końca wykonywania kontraktu. Tam mamy wentylatornię szlakową, która musi zostać odebrana. Jeżeli chodzi o ulicę Górczeską i o ulicę Połczyńską, zgodnie z przyjętymi praktykami na poprzednich kontraktach będziemy się starali jak najwcześniej na gotowo uruchomić je dla mieszkańców, natomiast no, to też jest zależne od szeregu czynników, między innymi od odbiorów tego, co na górze. Jeśli chodzi o liczby takie spektakularne, to ten kontrakt po pierwsze charakteryzuje się dużym zakresem pracy, dużym obszarem. Policzyliśmy to, od początku prac budowlanych zostało wydane 7 tysięcy przepustek dla pracowników budowlanych na tym kontrakcie, więc no, można powiedzieć, że małe miasteczko tutaj przewinęło się przez tą budowę, a to jeszcze nie jest koniec. Na tym kontrakcie również rekordowa liczba, mamy do nasadzenia łącznie 1600 drzew. Te drzewa już są zamawiane i one też sukcesywnie będą pojawiały się na placu budowy, raczej w okresie letnim i potem jesiennym. To jest tak, większość na stacji techniczno-postojowej STP, natomiast łącznie dla całego kontraktu 1600 drzew. Jeżeli mówimy o takich kolejnych kamieniach milowych, to oczywiście wszystkie te prace, które wykonujemy pod ziemią i w tunelach, one mają umożliwić przeprowadzenie testów z pociągami, które to najpierw te nasze testy wewnętrzne niezbędne są do przeprowadzenia dalszych prac odbiorowych z sanepidem, strażą pożarną, wszystkimi organami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo. My takie robocze spotkania już prowadzimy. Do sprawdzenia oczywiście będzie cała dokumentacja, potem na etapie odbioru już wizje lokalne na miejscu przez stosowne urzędy. Na pozostałych dwóch stacjach są prace na podobnie zaawansowanym poziomie. To też w zależności od asortymentu robót. Musimy pamiętać, że na stacji C1 te prace rozpoczęły się najpóźniej. Dlaczego? Tarcza TBM, kiedy kończy drążenie, ona zwalnia obszary robót. Natomiast na stacji C01 były te wszystkie elementy związane z tarczą, czyli wywóz urobku, podawanie tubingów, więc stacja przy Połczyńskiej, ona jeśli chodzi o prace architektoniczne, jest najmniej zaawansowana, ale to wynika tak naprawdę z logistyki prowadzonych prac.
7: Ale trzeba tutaj nadmienić, że drabniona kolejna stacja, czyli C2 Krzanów, jest bardziej zaawansowana, więc możemy mówić, że na podobnym etapie, także sobie zobaczymy na poszczególne elementy, to będziemy widzieli pewne różnice.
8: Kiedy testy z pociągami?
5: To są testy z pociągami, przewidzieliśmy na wakacje tego roku, jest to oczywiście od szeregu czynników uzależnione. No, głównym czynnikiem to jest oczywiście przyłącze energetyczne i tutaj jak tylko będziemy mieli to przyłącze i pewność, będziemy mogli podać konkretną datę.
7: Każda budowa jest wyzwaniem i na każdym etapie budowy możemy mówić, że coś może nie to, że sprawia problemy, ale jest wyzwaniem. Więc oczywiście każdy z odcinków był spektakularny i niósł ze sobą tego typu wyzwania. Na Woli mieliśmy słonia leśnego, o którym na pewno wszyscy pamiętają. Tutaj dla nas wyzwaniem jest skala tej inwestycji. Wyzwaniem było przeprowadzenie bardzo długiego odcinka tunelowego, a więc wydrążenie dwóch tuneli pod zamieszkałymi budynkami na ulicy Coopera, kiedy to osoby te nie były wysiedlane, gdy utrzymywaliśmy ruch na ulicy Lazurowej, a tunele szły w ruchu, więc było to wyzwanie inżynieryjne przeprowadzone w sposób perfekcyjny, ale z bardzo szczegółowym przygotowaniem, więc to było dla nas wyzwanie i wyzwaniem było na pewno skala tej inwestycji, gdyż po raz pierwszy na drugiej linii metra budujemy jednocześnie 3 stacje pasażerskie i olbrzymi obszar stacji techniczno-postojowej. Jest to ponad 20 hektarów z wieloma budynkami infrastrukturalnymi. Nie tylko są tam elektrowozownie, ale również warsztaty zapewniające nam utrzymanie właściwe taboru. Są tam magazyny wysokiego składowania, lakiernia, więc wszystkie te elementy będą wymagały później od nas również odbioru i będzie to proces na pewno długotrwały. Planujemy odbiory podzielić na 2 części, tak żeby w pierwszej kolejności udrożnić i udostępnić dla pasażerów stacje pasażerskie. Chcielibyśmy, ażeby na przełomie tego roku, czyli 2026-2027, pasażerowie mogli już skorzystać z tych stacji pasażerskich, a następnie skupimy się na odbiorach i pozwoleniu na użytkowanie dla obszaru stacji techniczno-postojowej.
5: My teraz na poziomie -1, czyli na tak zwanej antresoli. Teraz przeszliśmy przez miejsce, w którym będzie docelowo znajdowała się hala odpraw pasażerskich. Po sąsiedzku są tak zwane pomieszczenia techniczne, tam znajdują się serce i płuca metra, czyli wszystkie systemy zasilające i sterujące wentylacją.
2: Nurogęsi wędrują przez Warszawę. Pod koniec kwietnia przeprowadzono do Wisły pierwszą rodzinę tych ptaków. Nad całą akcją czuwa Zarząd Zieleni Warszawy, a o szczegółach Małgorzata Zawada.
9: Tak cieszyli się wolontariusze po udanej akcji przeprowadzenia nurogęsi do rzeki. Najpierw ptaki zostały zauważone przed godziną 11 w okolicy kanału Piaseczyńskiego. Od tego czasu ich ruchy obserwowane były przez pracowników Zarządu Zieleni i gdy tylko zbliżyły się do sześciopasmowej ulicy Czerniakowskiej, wstrzymano na chwilę ruch, aby te mogły bezpiecznie przejść do Wisły. Wolontariusze czekali na pierwszą wędrówkę już od początku kwietnia, a cała akcja monitorowania podróży nurogęsi trwa już od kilku lat.
10: Warszawa to nie jest oczywiście jedyne miejsce, w którym można spotkać nurogęsi. Być może jest u nas tak głośno, ponieważ my jako chyba jedyne miasto organizujemy takie bezpieczne przejścia dla tych ptaków. A to dlatego, że upodobały sobie dość dla nich niebezpieczną trasę przejścia do Wisły, do docelowego miejsca, gdzie później już tam żerują. Bo tylko tak przypomnę, że one lęgną się tutaj u nas w Warszawie, w Łazienkach Królewskich, wybierają dziuple położone na drzewach i stamtąd zaczyna się ich przemarsz w stronę Wisły, a mają do pokonania 2 ruchliwe ulice. I jest to zorganizowana akcja przy pomocy mieszkańców Warszawy i pracowników Zarządu Zieleni i o tej akcji jest głośno, ale to nie jest tak, że oni, że nurogęsi to, że tutaj tylko w tym mieście można je spotkać. Zielony wolontariat w Zarządzie Zieleni jest otwarty dla wszystkich, każdy, kto ma potrzebę wzięcia udziału w różnych akcjach, bo to nie tylko są akcje przeprowadzania nurogęsi, są akcje usuwania gatunków inwazyjnych, sprzątania, malowania ławek, sadzenia roślin. Jest tego bardzo dużo. Wystarczy tak naprawdę zgłosić się do Zarządu Zieleni i w momencie, kiedy będzie organizowana jakaś akcja, to później już jest się w naszej bazie, taki newsletter jest wysyłany i wówczas podejmuje taka osoba decyzję, czy akurat w danej akcji chce uczestniczyć. I tak można powiedzieć, że to się już później kręci. Zakątek Nurogęsi był to projekt, który powstał w ramach budżetu obywatelskiego. No i tak się szczęśliwie zdarzyło, że akurat właśnie przez ten zakątek przechodzą Nurogęsi. No docelowo też po to to miejsce powstało, bo znajduje się właśnie na trasie przemarszu Nurogęsi. Są tam piękne wiklinowe rzeźby w wykonaniu Jana Sajdaka. To urokliwe miejsce nad Wisłą. Zachęcam do odwiedzania, bo to jest dość nowy skwer, w którym można odpocząć w otoczeniu natury.
9: Opowiedziała nam Karolina Kwiecień-Łukaszewska, rzecznik prasowy Zarządu Zieleni. Zakątek Nurogęsi można znaleźć pomiędzy ruchliwą Wisłostradą a portem Czerniakowskim. A co powinniśmy zrobić, kiedy spotkamy je na swojej drodze?
10: Przede wszystkim na pewno się do nich nie zbliżać i postarać się zorganizować tak przestrzeń wokół nich, żeby uprzedzić chociażby osoby przyjeżdżające, przechodzące, by też się zatrzymały. Jeżeli chodzi o ruch samochodowy, no to tutaj już mamy osoby, które są przeszkolone, mają uprawnienia do tego, by zatrzymywać ruch i jeżeli akurat takich osób, wolontariuszy z naszej strony nie ma, no to bardzo prosimy o wezwanie Straży Miejskiej. Ona już odpowiednio zareaguje i pomoże również Nurogęsiom bezpiecznie dotrzeć do Wisły. Jeżeli jesteśmy akurat na spacerze z psem, pamiętajmy, by trzymać go na smyczy, by nie spłoszył tych ptaków w okolicach właśnie kanału Piaseczyńskiego. Akurat w tym czasie, przynajmniej do końca maja, apelujemy o taką uważność, zwracanie uwagi dookoła nas, czy akurat właśnie te mniejsze zwierzęta gdzieś w pobliżu się nie poruszają, by po prostu ich nie spłoszyć.
9: O tym, dlaczego Warszawa sprzyja nurogęsiom, porozmawialiśmy z dyrektorem warszawskiego zoo Andrzejem Kruszewiczem.
11: Wisła tak naprawdę jest nieco skanalizowana. Są te piaszczyste ławice tu i ówdzie, poniżej i powyżej, ale na dużych odcinkach po prostu nie ma miejsca przydatnego do żerowania dla nurogęsi, bo jest to kaczka rybożerna. I te maluszki jedzą owady, ale też drobne ryby. No w momencie, kiedy mamy od razu głębinę, głęboką rzekę, tak jak powiedzmy na brzegu od centrum, no to jest niesprzyjające. Tam nie ma możliwości żerowania dla tych maluszków, nie ma możliwości odpoczynku, wyjścia na ląd. Praski brzeg jest lepszy, tym bardziej, że są na nim wyspy i są takie płycizne zakola, są też te ostrogi, które no, łagodzą nurt, dzięki temu one mogą tam żerować. Ale tracze potrzebują jednocześnie starych drzew z dziuplami, gdzie samica zakłada gniazdo. Te samice są długoletnie, one mogą żyć długowieczne, mogą żyć nawet 20, nawet 30 lat. Jak znajdzie sobie taka dziupla, która jest bezpieczna, bo udaje się raz czy drugi, no to jest to dziupla, której kuny jakoś nie rozpoznają, nie umieją do niej dojść. W każdym razie bezpieczna, no bo kuny są największym zagrożeniem dla wysiadującej samicy. No to ona wraca do tej samej dziupli. No i te drzewa są tak naprawdę po stronie centrum. Łazienki i tamte miejsca, tam są stare drzewa z odpowiednimi dziuplami. No i niestety one muszą potem te swoje maluszki, w liczbie czasem nawet i powyżej 10, muszą przeprowadzić z parków w stronę Wisły. Kilkanaście samic przystępuje do lęgów na tym odcinku Wisły w Warszawie, więc jest to ważna ostoja dla tego gatunku. Nie ma dużo miejsc, oczywiście one gniazdują też na innych rzekach, na Świdrze, gniazdują na Mazurach, ale jest to kaczka, która wymaga specyficznych warunków i akurat tutaj w Warszawie te warunki są spełnione. Zdarza się, że te maluszki wpadają gdzieś, gdzie są jakieś schody, stopnie, ale to naprawdę można się zdziwić, jakie one są zaradne. No, można naprowadzić ewentualnie taką matkę albo te dzieci, żeby trzymali się razem. Najważniejsze, żeby rodzina była razem. Czyli żeby nie rozdzielać tych maluszków, nie próbować łapać, bo to nie ma sensu, będą przerażone.
9: Nurogęsi stały się warszawskim symbolem Dnia Ziemi. Nagranie z ulicy Czerniakowskiej, opublikowane przez Zarząd Zieleni, ma już ponad 600 tysięcy wyświetleń na Instagramie.
2: Aleja Piłsudskiego w Wesołej zostanie rozbudowana. Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta poinformował o rozpoczęciu przetargu na projekt inwestycji. Przebudowa obejmie odcinek od skrzyżowania z ulicą Trakt Brzeski do granicy Warszawy o długości ponad 1 km. Zakłada ona budowę jednej jezdni z dwoma pasami ruchu. Przebudowę skrzyżowania ulica Trakt Brzeski, Jana Pawła II oraz Piłsudskiego. Budowę nowych chodników, drogi rowerowej, również doświetlenie przejść dla pieszych, budowę nowych przystanków autobusowych, a także wprowadzenie nowej zieleni. Wykonawca będzie miał 24 miesiące od dnia podpisania umowy na realizację zadania. Na Mazowszu rośnie zagrożenie pożarowe, a służby apelują o ostrożność. O tym, skąd biorą się pożary lasów i gdzie w Warszawie można legalnie rozpalić grilla, mówi przedstawicielka Lasów Miejskich Joanna Szymaniak.
12: Przyczyn jest bardzo dużo, niestety nie wszystkie udaje się ustalić. Jeśli chodzi o taką największą grupę ustaloną, która właśnie jest odnotowywana, są tutaj podpalenia niestety, ale umyślne działanie, które właśnie ma na celu wywołanie tego pożaru. Kolejną grupą to jest nasze nieumyślne działanie nas jako ludzi, czyli właśnie rozpalanie ognisk w nieodpowiednich miejscach, wypalanie różnego rodzaju gałęzi czy pozostałości roślinnych. Można tutaj również powiedzieć o paleniu papierosów w lasach i wyrzucaniu takich niedopałków, na przykład na ściółkę leśną, która potrafi być bardzo sucha i bardzo szybko spowodować duży pożar. Jeśli mamy odpowiednie warunki atmosferyczne, czyli niską wilgotność powietrza, właśnie brak opadów i do tego silny wiatr, no to taki pożar bardzo szybko potrafi się rozprzestrzeniać i być bardzo trudny do opanowania. Pożar uszkadza bardzo wiele elementów w przyrodzie. Mówimy, że to jest takie zaburzenie dla danego ekosystemu, już poczynając od samej gleby, idąc wyżej przez ściółkę, przez rośliny i zwierzęta, które tam żyły. No takie odbudowywanie się tej przyrody, odbudowywanie się lasu może trwać kilkadziesiąt, nawet kilkaset lat. A jak wiadomo, no w tych lasach naszych jednak tych ognisk, również tutaj chodzi o grille, nie powinno być. Można ogniska rozpalać tylko i wyłącznie na terenach do tego wyznaczonych, czyli takich terenach bezpiecznych, no, które nie będą powodowały takiego dużego ryzyka powstania tego pożaru. Tutaj najlepiej się przygotować do tego naszego wyjścia. Poszukajmy informacji, gdzie w naszej okolicy są w lasach wyznaczone miejsca do takich celów. Na przykład w lesie na terenie Warszawy są dwa takie miejsca. Mówimy tutaj o lesie Młociny, dokładnie przy ulicy Papirusów jest wyznaczone miejsce do rozpalania ognia. Również przy lesie Kabackim mamy polanę do grillowania i właśnie do palenia ognisk. Ona jest odpowiednio oznakowana, także jeśli przebędziemy na miejsce, to będziemy mieli pewność, że tam możemy rozpalić to ognisko. Aby zapobiegać pożarom, leśnicy wypracowali cały zespół różnego rodzaju czynności, które mają za zadanie monitorować stan środowiska. Właśnie na celu ma to określenie tego poziomu zagrożenia wybuchu pożaru w lesie. Mówimy tutaj o stopniach zagrożenia pożarowego. Tych stopni jest w sumie 4, zaczynając od takiego zerowego, czyli braku zagrożenia, idąc w górę, dochodząc do tego 3, czyli najwyższego poziomu zagrożenia pożarowego. I właśnie takie pogodne dni, gdzie jeszcze wieje wiaterek, brak tych opadów, no właśnie powodują tą niską wilgotność ściółki leśnej, która jest badana właśnie pod kątem zawartości wody i właśnie na tej podstawie i na podstawie wilgotności powietrza określa się ten stopień zagrożenia pożarowego. No jeśli mamy wysoki stopień zagrożenia pożarowego, pełnione są dyżury pożarowe, czyli leśnicy są w gotowości, aby jechać na akcję, żeby chronić las, jeśli ten pożar jednak wybuchnie.
2: Ciepło ze ścieków ogrzeje mieszkania w Warszawie. Ponad 125 milionów złotych z Ministerstwa Środowiska trafi na instalację, która odzyska ciepło ze ścieków i ogrzeje tysiące mieszkań w Warszawie. System budowany na przedmieściach miasta ma wystarczyć na ogrzanie blisko 20 tysięcy mieszkań i ograniczyć zależność od paliw kopalnych. Jak ma to działać, sprawdził nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
13: Skomplikowany system stanie na terenie elektrociepłowni na Żeraniu. Jego założenie można wytłumaczyć w uproszczeniu mniej więcej tak. Naturalne ciepło ze ścieków będzie pobierane przez specjalny system pomp, a następnie odprowadzane do elektrociepłowni, skąd ponownie trafi do miejskiej sieci ogrzewania. Inwestycja jest gigantyczna, dlatego nawet minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska pozwoliła sobie na uwagę, że rozpoczyna tydzień z przytupem.
14: Z dużym przytupem, bo modernizujemy największy w Unii Europejskiej system ciepłowniczy. Tutaj warszawski system należy właśnie do takich, w zasadzie jest jeden największy. Dzisiejsza umowa stanowi element dużego planu inwestycyjnego, którego celem jest przejście tego systemu wytwarzania ciepła dla mieszkańców miasta Warszawy na odnawialne źródła energii, że sytuacja jest wyjątkowo ciekawa, bo sięgamy po najnowsze technologie produkcji ciepła w oparciu o odnawialne źródła energii, to tym bardziej z dumą dzisiaj mogłam uczestniczyć w tym wydarzeniu i podpisaniu dofinansowania na rzecz Orlen Termika w wysokości 125 milionów złotych.
15: To jest niezwykle ważne, szanowni państwo. Zaczęliśmy kolejny poniedziałek, gdzie wszyscy obserwujemy ceny gazu i ropy na światowych giełdach. W ten sposób, dzięki zastosowaniu krajowych też rozwiązań przy udziale krajowych podmiotów, modernizując nasze ciepłownictwo z zastosowaniem dostępnych tutaj surowców, czy chociażby ciepła odpadowego produkowanego przez ścieki na terenie miasta stołecznego Warszawy, to jest wzmacnianie bezpieczeństwa mieszkańców, to jest wzmacnianie bezpieczeństwa i budowa odporności naszego kraju. Musimy oduzależniać się od importowanych paliw kopalnych. Im bardziej nasze ciepłownictwo, produkcja energii elektrycznej, produkcja energii cieplnej w Polsce będzie realizowana w oparciu o krajowe zasoby, tym bardziej będziemy mogli mówić o suwerenności i niezależności polskich systemów i polskiego państwa.
13: Za techniczną stronę inwestycji odpowiada spółka Orlen Termika. Jej prezes Andrzej Gajewski z dumą opowiadał o szczegółach budowy, która sprawi, że kierowana przez niego spółka będzie zarządzała największą tego typu instalacją w całej Unii Europejskiej.
16: To dzisiaj stawiamy kolejny krok w tej transformacji, kolejny krok w poprawie bezpieczeństwa i efektywności dostaw ciepła dla mieszkańców Warszawy. Tak jak tu dzisiaj padło, w ramach tego projektu, w ramach tych 125 milionów złotych dofinansowania, zbudujemy największe w Polsce dwie pompy po 25 MW, które będą odzyskiwały ciepło ze ścieków surowych z przepompowni naszej, z przepompowni Żerań. Od strony technicznej to mogę powiedzieć, w zależności od warunków pogodowych będziemy odzyskiwać tego ciepła od 2 do 12 stopni Celsjusza. Będziemy oddawać te ścieki na poziomie 14 stopni z powrotem do przepompowni. Sam klimat, który tutaj dzisiaj jesteśmy, to też pokazuje, jak ważne jest ciepłownictwo, jakim ważnym sektorem ciepłownictwo jest dla Polski. Bo w styczniu mieliśmy, to już dzisiaj też tutaj mówiłem państwu, że mieliśmy najzimniejszy styczeń od lat 15, potem mieliśmy stabilny luty, marzec był najcieplejszy, kwiecień się zapowiada najzimniejszy. I to jest właśnie potencjał ciepłownictwa, który musimy wykorzystywać, który musimy wspólnie myśleć z Ministerstwem Klimatu, z Narodowym Funduszem i z innymi instytucjami finansowymi, które coraz bardziej rozumieją nasz sektor. Nasz czeka program inwestycyjny na przełomie kolejnych lat, którego budżet wynosi 17 miliardów. Te pompy są jednym z elementów. Tu też dzisiaj padło, mogą państwo zobaczyć, z dnia na dzień będzie się ten akumulator ciepła wysuwał tam po lewej stronie do góry. To będzie on liczył 70 metrów. To jest największy akumulator ciepła na świecie. 61 tysięcy metrów sześciennych. Oczywiście skorzystaliśmy z narzędzi instrumentów finansowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i też jest współfinansowany, ta inwestycja też jest finansowana z środków funduszu. Oprócz tego tutaj za nami państwo widzą, to jest słynny blok parowo-gazowy na Żeraniu. To jest największa tego typu instalacja elektryczno-ciepłownicza w Polsce. I na tym bloku, który niedawno w sumie został oddany, bo 3-4 lata temu, rozpoczęliśmy postępowanie i będziemy zabudowywać układ kondensacji spalin, czyli będziemy z tych spalin, które tam się unoszą u góry, będziemy odzyskiwać 147 MW. 147 MW, jak tutaj padło, że 20 tysięcy mieszkańców to jest 50 MW, 147 MW to jest kolejne 60-80 tysięcy mieszkańców, które będzie otrzymywało od Orlen Termiki ciepło, które jeszcze parę lat temu było traktowane jako ciepło odpadowe. Technologia tak szybko się rozwija, że musimy za tą technologią podążać. My jako lider musimy być tymi pionierami we wdrażaniu tej technologii. Czyli z tego, co jeszcze parę lat temu wszystkim się wydawało, że jest odpadem, my będziemy odzyskiwać ciepło.
13: Zakończenie i uruchomienie systemu na żeraniu planowane jest na końcówkę 2029 roku.
2: Gruba Kaśka będzie jak nowa. Zabytkowy wodozbiór Gruba Kaśka przechodzi remont, który pomoże jej odzyskać dawny blask. Więcej o tej metamorfozie opowie nam Małgorzata Zawada.
9: Obecnie wodozbiór stoi przy stacji metra Ratusz Arsenał, choć początkowo znajdował się na placu targowym. Jak głoszą legendy, to właśnie tam pracowała kobieta, pani Katarzyna, która zainspirowała mieszkańców do nazwania budowli Gruba Kaśka. O historii tego zabytku opowiedział nam Jakub Paradowski, warszawski przewodnik Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.
17: Gruba Kaśka na samym początku nie była absolutnie zabytkiem, tylko była budowlą użytkową, to stąd czerpano wodę, po prostu to była studnia dla potrzeb miasta. Znajdowała się na placu Tłomackiej, dzisiaj już nieistniejącym, no bo dziś tam przebiega trasa WZ, ale wtedy jak najbardziej plac handlowy, gdzie jeszcze nawet po II wojnie światowej czerpano z tego wodę. No i to był powód, żeby powstała. A powstała pod koniec XVIII wieku za panowania króla Stanisława Augusta. Zaprojektował ją bardzo znany ówczesny architekt Szymon Bogumił Cuk, autor na przykład kościoła Świętej Trójcy, kościoła Magielskiego, który mieści się tuż obok Zachęty i tam, gdzie grał Fryderyk Chopin swój koncert dla cara na przykład. Gruba Kaśka na przestrzeni lat się praktycznie nie zmieniała. Ona tam stoi te 240 lat bez zmian. Jedynie drobne remonty, bo to wiadomo, każdy budynek wymaga odmalowania, naprawy, wygonienia gołębi być może. Tak więc przez wszystkie te lata, pomimo że krajobraz się bardzo zmieniał dookoła i budynki ginęły, były budowane, zmieniała się funkcja samego miejsca z placu teraz na jedną z głównych ulic Warszawy, to Gruba Kaśka stoi, stoi i stoi i się nie zmienia. No z tym, że od II wojny światowej przestała pełnić funkcję studni, no i jest po prostu budynkiem, który upamiętnia to, co tutaj kiedyś było. Gruba Kaśka jest ważna jako symbol kontynuacji tej starej Warszawy sprzed 240 lat i myślę, że dzisiaj już nie ma potrzeby, żeby była studnia miejska, z której można korzystać, bo wystarczy wejść do łazienki w metrze Ratusz Arsenał, która jest tuż obok i też z wody skorzystać. Nie mamy już koników, które potrzebują się napić, biegają dookoła i ciągną wozy, tak więc jej użyteczność spadła, natomiast jako zabytek, jako fragment naszej historii jak najbardziej jest ważna.
9: W swojej historii Gruba Kaśka mierzyła się m.in. ze skutkami II wojny światowej i choć znacznie wtedy ucierpiała, studnię udało się odbudować. Teraz wyzwaniem dla zabytku stał się intensywny ruch miejski i gołębie.
17: Gruba Kaśka była wielokrotnie naprawiana, ale pewnie doraźnie. Największe zniszczenia, jakie w niej wystąpiły, to była II wojna światowa. Wszystkie budynki zostały wysadzone tuż obok, tam gdzie dzisiaj mamy błękitny wieżowiec, stała wielka synagoga żydowska, która została wysadzona. Jej wysadzenie było symbolem zakończenia powstania w getcie warszawskim 16 maja 1943 roku. Sąsiednie budynki się spaliły. Grubą Kaśkę trochę to ominęło, chociaż oczywiście tam cały czas możemy zauważyć ślady po kulach i postrzeliny z czasów II wojny światowej. No więc po II wojnie światowej ją odbudowano tak trochę doraźnie. Potem przez lata ona stała. Bardzo źle na nią zaczęło wpływać otoczenie. No bo ten plac, gdzie handlowano, zamieniono na główną arterię, gdzie jeżdżą tramwaje, gdzie jeżdżą samochody, autobusy. Od tego ruchu cała ziemia drży, więc ona zaczęła pękać. I poprzedni remont, który był 20 parę lat temu, już to naprawił, no ale jak najbardziej to trzeba remontować. Cały czas pousuwać te ubytki, które powstały, trochę wygonić gołębie, które tam się zagnieździły, no bo one wszędzie wejdą. No więc fajnie, żeby to był taki symbol cały czas oznaką tej świetności i cieszył oko, a nie był takim budyneczkiem, który stoi i w zasadzie pamięć o nim ginie.
9: Obecny remont ma na celu nie tylko poprawę stanu technicznego budynku, ale także przywrócenie jego estetyki i zachowanie wartości historycznej. Naprawione mają zostać dach, elewacja, drewniane belki oraz historyczny kołowrót. Oprócz konserwatora zabytków o pomoc poproszono również ornitologa, aby pomógł rozwiązać problem pojawiających się gołębi. Całkowita wartość remontu ma wynosić prawie 500 000 zł, z czego niecała połowa to dofinansowanie ze środków z rządowego programu odbudowy zabytków.
4: Magazyn lokalny.
18: Jakub Konieczkowicz, zapraszam. Pierwszy egzamin maturalny już za uczniami. Maturzyści zmierzyli się z językiem polskim. W całym kraju do matury przystąpiło blisko 345 tysięcy uczniów, w tym 5 tysięcy na stadionie warszawskiej Legii. Tam egzamin pisali uczniowie szkoły w chmurze. Na miejscu była nasza reporterka Marta Radio, która sprawdziła, jak maturzyści poradzili sobie z egzaminem z języka ojczystego.
19: Przed egzaminem nastroje maturzystów były skrajnie różne. Od pełnego spokoju po ogromny stres. Jak się czujesz?
20: Dobrze.
19: Zostawiasz, będzie 100%?
20: Nie no, 100 może nie będzie, ale tak, nie wiem, jak będzie z 80, to też będzie w porządku. Na luzie. Ja w ogóle 100 km stąd przyjechałem, to...
19: Kawał drogi.
20: No, musiałem o 3 wstać.
21: No, dosyć się stresuję, powiem szczerze.
19: Ile procent odstawiasz?
21: Szczerze? 30.
19: Czemu tak źle? Będzie dobrze.
21: No nie czuję się pewnie w polskim generalnie.
19: Jak emocje? Czy jest jakiś stres?
22: Szczerze w ogóle.
19: Będzie 100%.
22: No może nie 100%, ale może się uda zdać. Jeszcze sobie lektury powtarzałam na tej ostatniej prostej.
23: Ja generalnie jestem w takich bardzo dużych emocjach od kilku dni, ale krążę w nich wokół takiego bardzo stabilnego środka i tego się trzymam. Cieszy mnie ogromnie, że są tutaj ci ludzie wszyscy i ta energia tej matury na tym stadionie jest czymś zupełnie bezcennym dla mnie i to, że to jest takie duże i cenię sobie to, że mogę zebrać wszystkich ludzi z całej Polski, którzy są mi bliscy w takim dużym wydarzeniu. Czyli dla mnie tak nominalnie, jeżeli chodzi o samą maturę, to co ona mi daje, no to rzeczywiście, no właściwie tu mi nic nie zmienia w kontekście rekrutacji na studia, bo jestem laureatką olimpiady artystycznej, więc już teraz mam na studia max. Więc tak ogólnie, jeżeli chodzi o jakieś takie, co mi to decyduje, to w sumie nic mi to nie zmienia, ale cieszę się, że jestem.
19: A u ciebie jakie emocje?
24: Stabilnie. 1,5 godziny snu to trochę mało, ale obstawiam lalkę. Klasyk. Niech się dzieje wola nieba. Z nią się zawsze zgadzać trzeba.
19: Ale jak obstawiacie, ile procent możecie mieć?
22: No jak będzie Macbeth, to 50, jak nie będzie 31.
24: Jak będzie lalka, to będzie 35, jak nie będzie lalki, to będzie 30.
19: A jak było po jego zakończeniu? Równie niejednoznacznie.
25: Czy mogę się podpytać, jak poszło?
26: Słabo.
25: Naprawdę? A co było?
26: Poniżej, nie pamiętam. Nie spojrzałem na to.
19: Mam wrażenie, że bardzo łatwo poszło. Jakiś ten temat właśnie podpasował mi bardzo na wypracowaniu. Tak, a jaki temat był? Ja wziąłam akurat wypracowanie drugie na temat, kiedy opinia jest ważna dla człowieka.
25: Dobrze.
19: Było najtrudniejsze?
25: To znaczy lalka była, to tak przewidziane chyba było.
19: A rozprawka?
25: Rozprawka też na temat lalki była, więc...
19: Ile procent pani obstawia?
25: Przynajmniej 50, żeby było.
26: Zobaczymy w lipcu, ale myślę, że powinno być okej.
24: Kiepsko, bardzo średnio bym powiedział i nie... Myślę, że poszło, tak średnio bym powiedział.
25: Ciężko było, no. Wydaje mi się, że ciężkie tematy na wypracowanie.
19: Cześć, cześć, mogę się zapytać, jak poszło?
27: Jedyna, super, bardzo super.
19: Bo to, czego się spodziewałeś, czy nie?
27: Nie, w sumie to się niczego nie spodziewałem, ale uważam, że mi bardzo dobrze poszło.
19: Jak tam rozprawka, czy lektura ci pasowała?
27: No ja sobie pod lalkę zrobiłem, wypracowanko, a rozprawki nie było. Była notatka, no niestety, nie wszystko musiało pójść po mojej myśli, prawda? Ale bardzo się cieszę, że już mogę iść do domu i mogę iść spać, bo prawie nie spałem.
25: Lalka była, Antygona była i przedwiośnie było. No, spodziewałam się trochę trudniejszego, ale było prostsze niż myślałam.
28: Było całkiem, w sensie była dość trudna rozprawka, ale tak to całkiem okej. Troszkę stres opadł, ale na samym początku było strasznie. Nie no, spodziewałem się, że będzie jednak troszkę trudniej. Nie było aż tak źle. Tak zanim dostaliśmy arkusze, to tak stres był straszny.
25: Dobrze, dobrze, bardzo dobrze. Łatwy temat, łatwe zadanka, fajne lekturki były też. Była Antygona na przykład. No i jeszcze była lalka, ale Na to nie odpowiedziałam.
0: Podczas gdy uczniowie mierzyli się z zadaniami na zewnątrz, z niecierpliwością czekali ich rodzice.
1: Chyba widzę, że dobry nastrój jest.
3: No dobry nastrój jest, trzeba wspierać, ale stres jest.
1: Kogo pani dzisiaj przeprowadziła?
0: Córkę.
1: Jak pani się martwi?
0: Ja chyba bardziej niż ona.
1: A, chyba córka jest przygotowana, nie będzie dobrze.
0: O, znaczy ona nie ma w siebie tyle wiary, ile uważam, że wie. Więc to jest największy problem. Ale trzymam kciuki, świat się nie kończy. Więc myślę, że będzie dobrze. Na pewno dużo jej dała szkoła w chmurze, bardzo dużo.
5: Przyprowadziłam syna, przyjechaliśmy z Łodzi. Wczoraj była propozycja, żebyśmy nie jechali samochodem, tylko żebyśmy wzięli rowery, bo syn bardzo lubi jeździć na rowerach, zresztą dlatego ma dzięki szkole w chmurze też czas na to, bo mógł sobie robić fajne rekordy. Także no, mamy nadzieję, że pójdzie fajnie, że przyjechaliśmy, pojeździmy trochę pewnie po Warszawie, po egzaminach. No i...
1: Ale tak stresu nie ma.
5: To znaczy taki motywujący lekki jest. Podchodzimy też do matury, tak jak się podchodzi do wszystkiego w szkole w chmurze. Po prostu jest cel, wkładamy jakiś wysiłek, czas, zobaczymy jaki będzie wynik. Jak będzie pozytywny, to idziemy dalej. Jak będzie coś tam do poprawy, no to wtedy trzeba zweryfikować ten czas przeznaczony. No i dalej, no w ten sposób jakby syn się uczył przez całe te 4 lata takiej odpowiedzialności i w ten sposób działa, także myślę, że po prostu jako, no tak jak żyjemy codziennie, tak? Jest decyzja taka.
6: To moja najstarsza córka, pierwszy raz jestem tatą maturzystki, więc bardzo się stresuję. Bardzo dużo się uczyła, to jest dziewczyna bardzo ogarnięta, sama pilnowała wszystkich przedmiotów, dużo się uczyła i dzisiaj jest bardzo spokojna, wiele spokojniejsza ode mnie.
0: O szczegółach tegorocznej matury opowiedział rzecznik szkoły w chmurze Michał Cieśla.
1: Więc jesteśmy pod stadionem Legii. Mamy tutaj strefę, gdzie maturzyści pisali swój egzamin dojrzałości. Mamy też strefę dla rodziców, strefę dla mediów. Ile czasu zajęło to wszystko, żeby to przygotować?
7: Samo przygotowanie tego miasteczka maturalnego to jest kilka miesięcy pracy. Tak naprawdę przez ostatnie 30 dni trwało ustawianie tych tymczasowych hal po to, żeby miasteczko maturalne mogło wyglądać, jak wygląda. Ale cały proces przygotowania tej matury rozpoczął się tak naprawdę rok temu, kiedy zakończyliśmy zeszłoroczne matury, bo to jest ogromne przedsięwzięcie logistyczne, przeszkolenie wszystkich osób, które są tutaj zaangażowane. Nasi nauczyciele to nie tylko osoby, które są przeszkolone pod kątem przestrzegania procedur maturalnych, ale z uwagi na tą ogromną skalę, każdy z nich ma taki przeszedł szkolenia ze wsparcia psychologicznego, gdyby była taka potrzeba. Do tego na tym terenie jest nasz zespół pedagogiczno-psychologiczny, który wspiera naszych uczniów albo wszystkie osoby, które potrzebują wsparcia, niektórych rodziców dzisiaj też wspieraliśmy w tym przypływie stresu. No i są oczywiście nasi nauczyciele, przedstawiciele społeczności, dlatego że szkoła w chmurze to nie tylko i wyłącznie taka zwykła szkoła, ale to także niezwykła społeczność rodziców, przedstawicieli szkoły i uczniów. No i dzisiaj mieliśmy okazję spotykać się w różnych przestrzeniach, czy to przed bramą wejściową, czy właśnie za chwilę, jak tutaj uczniowie wychodzą, ale także w strefie rodzica, czy też w strefie rodzinnej, gdzie rodzice i wszystkie osoby, które towarzyszyły dzisiaj maturzystom, czekali na to, aż napiszą ten egzamin, a przypomnę, dzisiaj najdłuższy egzamin, bo to 4 godziny z języka polskiego. Niektórzy maturzyści już wychodzili, niektórzy uśmiechnięci, niektórzy mniej uśmiechnięci, ale też rozmawialiśmy z nimi tutaj przed tym wejściem na salę, no i podkreślali, że oni w większości podchodzą na luzie, niektórzy się stresowali, niektórzy się nie stresowali, a podkreślali wszyscy dobrą atmosferę i mam nadzieję, że tak samo jak w latach ubiegłych, to będzie coś, co zostanie w nich na długo. Sami niektórzy podkreślali, że przecież to można poprawić i tak rzeczywiście jest, że w tym gronie tegorocznych maturzystów, w tych ponad 8 tysiącach w skali całego kraju, w sensie tych ponad 8 tysięcy w skali Polski, jeśli chodzi o szkoły w chmurze, są też absolwenci z lat ubiegłych, którzy stwierdzili, że chcą lepszego wyniku z jakiegoś rozszerzenia. My, jako organizatorzy największej matury w Polsce, staramy się dawać im wsparcie w tym, żeby rzeczywiście w takiej dobrej atmosferze mogli do tych egzaminów podchodzić.
0: Największa matura w Polsce. Ilu maturzystów było tu i jest w Warszawie? I jak to w środku wygląda? Jak zmieścić tyle osób?
7: 5095 maturzystów w Warszawie jest w różnych przestrzeniach, bo to zarówno największa sala egzaminacyjna, która może pomieścić do 1000 uczniów, ale i najmniejsza sala egzaminacyjna, gdzie jest tylko jeden uczeń i ta różnica w wielkościach i gabarytach tych sal wynika tylko i wyłącznie z tego, że mają różne dostosowania. No i mamy przeróżnych uczniów, takich, którzy radzą sobie świetnie w każdych warunkach i zapraszamy ich do tych większych sal, które pomimo tego, że może pomieścić 1000 osób, to tam w środku są wydzielone takie małe sektory po 20 parę osób, do każdego tego sektoru jest przyporządkowany jeden nauczyciel, więc tak naprawdę to jest taka sala z kilkoma takimi podsalami, gdzie ci uczniowie zasiadają, ale w tej przestrzeni, która jest zlokalizowana w budynku stadionu Legii, to tam rzeczywiście wykorzystujemy całe zaplecze tego konferencyjne i we wszystkich tych salach są przygotowane sale maturalne, które z jednej strony dzisiaj nam służą do tego, żeby zorganizować egzamin pisemny, a później będą nam egzaminy ustne.
1: Też tutaj będą, tak?
7: Tak, tak. Dokładnie tutaj miasteczko maturalne będzie tętniło życiem przez cały miesiąc. Będziemy musieli zorganizować setki tysięcy egzaminów, ale to tak naprawdę najważniejsze jest to, żeby nasi uczniowie byli zadowoleni, a my będziemy zadowoleni wtedy, kiedy oni zrealizują swoje cele. I dla niektórych to jest zdobycie 100% ze wszystkich przedmiotów. Wiemy, że są świetnie przygotowani, na pewno im się to uda, a niektórzy wskazują, że z jednego wystarczy 40, tam 60 z drugiego. I rzeczywiście jest tak, że języki i ta część humanistyczna to jest domena

0: spotkać. No, 5 tysięcy osób w jednym miejscu, nawet przy różnych wydarzeniach, które organizowaliśmy, nie zawsze miały okazję się spotkać. Od tych wydarzeń lokalnych też dużo organizujemy. To takie centralne zdarzają się kilka razy do roku. To jest inauguracja roku, czy jego zakończenie. Ale ten festiwal maturalny ma coś szczególnego, bo to jest pewne wymieszanie takiej odpowiedzialności, takiej dawki stresu, ale także dużej radości i świadomości tego, że dzisiaj świat się nie kończy. Tak naprawdę jest nowa okazja do tego, żeby dowiedzieć się czegoś o sobie i przed nimi fantastyczne możliwości rozwoju każdego dnia.
1: Z kolei dyrektorka szkoły Anna Gliszczyńska zaznacza, że obecna formuła egzaminu jest efektem doświadczeń oraz opinii osób, które przystąpiły do matury w poprzednich latach.
2: Emocje są ogromne, ale jest to rodzaj ekscytacji i dużej radości. Bardzo ciężko cały zespół pracował praktycznie rok. Zaraz po zakończeniu matury w poprzednim roku zaczęły się przygotowania do tegorocznej. Wydaje się, że wszyscy będziemy w dobrych nastrojach. Wszyscy jesteśmy tutaj po to, żeby w tym dniu młody człowiek wiedział, że istotne jest to, co zrobi, ale najważniejszy jest on, a nie wynik. Jesteśmy tutaj po to, żeby z radością, uśmiechem i życzliwością przyjąć tych młodych ludzi. Jesteśmy tutaj po to, żeby po prostu być razem. Miejsce, w którym jesteśmy, to miasteczko maturalne. Mówimy o tym z całą odpowiedzialnością, dlatego że naprawdę wygląda to tak, że każda z osób, która przyjeżdża na maturę, ma swoje miejsce i miejsce, w którym ma się czuć dobrze. Czyli główna scena, czyli wszystkie miejsca, w których maturzyści piszą swój egzamin. Po drugiej stronie strefa rodzica, bo oni nie przyjeżdżają sami. Mają rodziny, bliskich, z którymi przyjechali, chcą spędzić ten ważny dla siebie czas. Jest strefa dla mediów, dlatego że chcemy z otwartością i życzliwością przyjmować wszystkich, którzy pokazują światu, jak niesamowite rzeczy można zrobić w społeczności w Szkole w Chmurze.
1: I też z tego, co wiem, maturzyści mają wsparcie psychologa, tak?
2: Tak, oczywiście. Na terenie miasteczka maturalnego i całego obiektu maturalnego jest mnóstwo ludzi z różnych zespołów. Oczywiście są nauczyciele, którzy przeprowadzają, pilnują egzaminu, przeprowadzają to wszystko zgodnie z wszystkimi procedurami obowiązującymi, takimi samymi w całej Polsce. Choć nasza forma zorganizowania egzaminu jest wyjątkowa, to podlegamy tak samo procedurom Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, jak każde ze szkół w Polsce. To nieważne, że mamy największą i najmniejszą salę w kraju, procedura jest jedna, bo to jest egzamin państwowy. Na miejscu nad dobrym samopoczuciem czuwa zespół psychologiczno-pedagogiczny. Gdyby była taka potrzeba, można porozmawiać, młody człowiek uzyska wsparcie. Jest oczywiście opieka medyczna. Mamy nadzieję, że nie będzie potrzeby z niej korzystać, ale gdyby, to oczywiście jest do dyspozycji młodych ludzi. Jest cały zespół, który kieruje ruchem, który dba o to, żeby każda osoba trafiła w miejsce, w którym egzamin pisze, który dba o to, żeby sprawdzić, czy masz czarny długopis, czy jesteś w dobrym miejscu, czy potrzebujesz jakiejś pomocy. To jest cała duża ekipa w zielonych koszulkach, zespół maturalny w czarnych koszulkach. Wszyscy, którzy odpowiadają za to, żeby ruch tutaj był przeprowadzony odpowiednio, żeby wszystko odbywało się w życzliwości, są odpowiednio oznaczeni. No i cały branding dookoła Legii. To, co wszyscy mówią, że widać, że jesteśmy po to, żeby wszyscy, którzy tutaj do nas przyjechali, po prostu czuli się dobrze. Najważniejsze jest to, żeby każdy osiągnął cel, który sobie wyznaczył. I umówmy się, w Szkole w Chmurze jest tyle celów, ilu uczniów. Każdy ma swoją historię, każdy pisze swoją historię, realizując się w edukacji domowej i w całym środowisku Szkoły w Chmurze. Co jest dziś ważne? Dziś ważne jest to, żeby się zatrzymać, wziąć głęboki oddech, z uśmiechem wejść i zrobić to, co dla mnie dziś jest najważniejsze. I pamiętać, że wynik nie definiuje wartości człowieka. I każdy z nas ma inny cel, każdy ma inny sukces, każdy ma inne poczucie tego, co daje mu szczęście. I najważniejsze jest to, żeby znaleźć w tym wszystkim siebie.
3: To pierwszy taki podziemny odcinek w Warszawie. Tunel tramwajowy już fizycznie połączony z Dworcem Zachodnim. Tory pod ziemią ciągnąć się będą od Parku Pięciu Sióstr przez ulicę Bitwy Warszawskiej aż do rejonu Alei Jerozolimskich i Dworca. Jak będzie wyglądał nowy węzeł komunikacyjny, mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski oraz prezes tramwajów warszawskich Wojciech Bartelski.
4: To część tej trasy obwodowej,

0: którą realizujemy, która połączy Wolę Ochotę z Mokotowem i z Wilanowem, omijając centrum. To jest naprawdę bardzo dla nas wszystkich ważna inwestycja tramwajowa. Kontynuujemy tę naszą odyseję, jeżeli chodzi o budowanie tramwajów w tych ostatnich latach i będziemy ją kontynuować w dalszym ciągu. Bardzo się z tego cieszę. Natomiast miejsce jest rzeczywiście absolutnie spektakularne, dlatego że to pierwszy podziemny przystanek tramwajowy i co więcej pokazujemy, jak myślimy o transporcie. Nie tylko budując samą linię obwodową, ale również tworząc właśnie takie centra przesiadkowe, gdzie łączymy inwestycje kolejowe, no bo znajdujemy się na dworcu zachodnim, z tymi inwestycjami, które realizuje miasto stołeczne Warszawa. Pokazujemy synergię, pokazujemy, jak można współpracować pomiędzy samorządem a rządem i budować tego typu miejsca przesiadkowe, ale również pokazujemy, że to wszystko dzieje się przy wsparciu pieniędzy z Unii Europejskiej, z programu Phoenix. Bardzo się z tego cieszę, bo też sam zabiegałem o to, żeby te pieniądze z programu Phoenix trafiły do Warszawy. Zabiegaliśmy również o to, żeby pieniądze z KPO trafiły do Warszawy w momencie, kiedy one zostały odblokowane. Bardzo się z tego cieszę i pozyskaliśmy ponad 2 miliardy złotych na kolejne inwestycje tramwajowe Gocław i Zielona Białołęka. No a przed nami przez cały czas walka o kolejne pieniądze unijne, o budżet unijny na lata 2028-34. Ja osobiście jestem bardzo aktywny na tym polu, ale również współpracujemy tutaj ze wszystkimi, którym zależy na tym, żeby ten budżet był jak najmniej scentralizowany i żeby jak najwięcej pieniędzy trafiło do Polski, ale również do polskich regionów, do polskich miast, bo te inwestycje, które są tak dla nas kluczowe w komunikację miejską, czy to w linię tramwajową, ale również w metro, oczywiście potrzebujemy wsparcia finansowego z Unii Europejskiej na metro w Warszawie i w Krakowie, drodzy Państwo, dlatego że Aleksander Miszalski też ma tutaj bardzo ambitne plany, więc razem walczymy o to, żeby tych pieniędzy było więcej. Tunel, drodzy Państwo, połączy Park Pięciu Sióstr z Alejami Jerozolimskimi i oczywiście z samym dworcem zachodnim. I to jest taki kamień milowy budowy z punktu widzenia inżynierskiego. Oczywiście widzicie Państwo, że przebiliśmy tę ścianę. To wyjątkowy projekt. W sumie cała trasa liczy ponad 1,5 km długości, z czego pod ziemią 600 metrów. No ale oczywiście, tak jak Państwu mówiłem, to jest część tej linii, którą budujemy. To pierwszy w Warszawie tego typu przystanek. I oczywiście, tak jak też Państwu powiedziałem, wszystko dzieje się w synchronizacji z tym, co dzieje się nad nami. I to jest przykład synergii nie tylko różnych poziomów, które podejmują decyzje w Polsce, ale również bardzo dobrej współpracy pomiędzy inwestorami. I oczywiście właśnie tutaj powstaje ten najważniejszy węzeł przesiadkowy dla zachodnich dzielnic Warszawy. To budowa zakończy się w czwartym kwartale tego roku. Wyruszy stąd linia numer 14, której pasażerowie dojadą do Placu Narutowicza, Politechniki i na Dolny Mokotów, a później oczywiście do miasteczka Wilanów. Bardzo się z tego cieszę i zwłaszcza z tego, że te nasze inwestycje są tak dobrze zsynchronizowane. Na tym oczywiście nie kończymy prac przy tej trasie. Tramwaj od Grójeckiej do Dworca Zachodniego, część olbrzymiej inwestycji, część z nich już funkcjonuje. Tramwaj na Wilanów, Rakowiecka, natomiast resztę w tej chwili projektujemy, budujemy również przez Pole Mokotowskie. Pamiętam, że było kiedyś mnóstwo pytań na ten temat. Specjalnie długo żeśmy nad planami się pochylali, żeby ta inwestycja była jak najmniej uciążliwa dla środowiska, ale oczywiście ona będzie. Etapy po kolei wszystkie wcielane w życie i kolejne etapy tej inwestycji w tej chwili będziemy realizować. To nie koniec. Nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa, jeżeli chodzi o inwestycje tramwajowe. Te dwie kolejne, najbardziej oczekiwane, Gocław i Zielona Białołęka przed nami.
1: Stoimy teraz w segmencie długości około 100 metrów, który będzie głównym peronem wymieniającym pasażerów między tramwajem a wyremontowanym dworcem zachodnim, do którego będzie można się łatwo dostać przez liczne schody ruchome, widoczne za Państwa plecami. I tu będzie główny hub przesiadkowy w kierunku Ochoty, a dalej po ukończeniu odcinka przez Pole Mokotowskie, Mokotowa i Wilanowa. Natomiast istotne jest to, że za Państwa plecami jest kolejny, nieodkryty jeszcze segment, już zbudowany, którym za parę lat w kolejnym etapie inwestycji puścimy tramwaj, przebijemy go aż do dzielnicy Wola, do ulicy Kasprzaka. I Istotne jest to, że cały teren pod zbudowanym dworcem zachodnim ma już konstrukcyjnie tunel tramwajowy. Nie trzeba będzie robić dalszych ograniczeń w ruchu kolei ani utrudnień. Natomiast budowa, która aktualnie trwa, jest za moimi plecami i widoczna za tą wybitą właśnie dziurą. Wykonuje ją firma ZUE, firma 100% z polskim kapitałem i w jej obowiązkach należy zbudowanie całego tramwaju aż od ulicy Grójeckiej, skrzyżowaniem wzdłuż trasy Bitwy Warszawskiej, a potem przez Park Pięciu Sióstr, tunelem, aż do tego miejsca, w którym właśnie się znajdujemy. I generalny wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie wszystkich prac, zarówno czysto budowlanych, jak i prac tramwajowych na tamtym odcinku za dziurą, a w tym miejscu wykonawca przejmie gotowy już teren wykonany przez wykonawcę dworca zachodniego i doposaży go we wszystkie niezbędne elementy. Perony, tory, systemy przeciwpożarowe, oczywiście także rozprowadzanie napięcia i wszystko, co jest konieczne, żeby ruch tramwajowy puścić. I jeszcze jedna ciekawostka. Ten tunel i jego sąsiad po drugiej stronie nie powstawały ani metodą górniczą, czyli drążeniem tarczy w ziemi, ani metodą odkrywkową. One powstawały metodą szczelinową, polegającą na tym, że najpierw w grunt wpuszczono betonowe ściany, potem wylano na tuż pod powierzchnią ziemi strop, a potem wybierano ziemię z tej konstrukcji i dopiero potem lano płytę denną oraz wykonywano inne prace niezbędne do budowy tramwaju. Taka metoda w tym układzie zabudowy ściśle miejskiej jest najefektywniejsza, pozwala zająć najmniej miejsca i ograniczyć uciążliwości chociażby jadących nad nami pojazdów wzdłuż Alei Jerozolimskich. Przebijamy się w ciągu najbliższych dni tę dziurę, którą Państwo widzicie. Zlikwidujemy całe zwierciadło przekroju tego tunelu, będzie dostępne dla wykonawcy. W ciągu kolejnych miesięcy wykonawca będzie przejmował kolejne odcinki robót, wykonywał czynności, o których mówiłem, budował perony, wszystkie instalacje dla pasażerów. Zakończy się to jesienią, wtedy również znikną ostatnie utrudnienia dla kierowców na ziemią, no i potem na gotowej już infrastrukturze będą trwały testy. Jest to tunel o długości kilometra blisko, pierwszy w Warszawie, a zatem duże wyzwanie przed nami, aby doprowadzić go do stanu pełnego bezpieczeństwa i pełnej operacyjności. To będzie trwało jesienią. Jeszcze w tym roku zapraszamy wszystkich Państwa na pierwszą przejażdżkę od dworca zachodniego aż po ulicę Grójecką i dalej do centrum.
2: Metro Warszawskie planuje dalsze wydłużenie drugiej linii. Po Bemowie kolejna Ursus, gdzie mają powstać trzy nowe stacje. Ursus Północny, Posag Siedmiu Panien oraz Ursus Niedźwiadek. To odpowiedź na rozwój tej części miasta, mówi rzeczniczka Metra Warszawskiego Anna Bartoń.
3: Jest to 4-kilometrowy odcinek zaczynający się za stacją pasażerską Karolin, biegnący następnie pod nasypem kolejowym w stronę Ursusa Niedźwiadka. Powstaną tam trzy stacje pasażerskie. Ursus Niedźwiadek, Ursus Północny oraz Posag Siedmiu Panien. Dwie stacje są zlokalizowane przy stacjach kolejowych, więc z całą pewnością będzie to uzupełnienie transportu szynowego dla tej dzielnicy. Zaś stacja Posag Siedmiu Panien jest to stacja węzłowa, przesiadkowa dla projektowanej piątej linii metra. Prace przedprojektowe po podpisaniu umowy potrwają 18 miesięcy. W tym czasie wybrany projektant przygotuje projekt koncepcyjny, ustali strefę wpływów, oceni stan budowli zlokalizowanych w pobliżu przebiegu trasy tego odcinka. Wykonane zostaną również badania hydroinżynieryjne, geologiczne, tak ażeby z tym kompletem dokumentacji stworzyć możliwość rozpisania przetargu na prace projektowe oraz prace budowlane. Chcielibyśmy oczywiście jak najprędzej. Na razie tym kamieniem milowym jest 18 miesięcy na wykonanie prac przedprojektowych. W tej chwili trwają zaawansowane prace przedprojektowe dla czwartej linii metra. One zakończą się podobnie jak prace projektowe dla trzeciej linii metra w 2027 roku. W związku z tym dla nas jest to płynne przejście pomiędzy realizacjami odcinków, tak ażeby rzeczywiście wykorzystać maksymalnie zasoby ludzkie, które mamy zgromadzone z naszych specjalistów, ponieważ to, że my kończymy budowę jednego odcinka, Polska, to nie kończy naszych prac związanych chociażby z rozliczeniem inwestycji, a przy tak skomplikowanej inwestycji jak tutaj, czyli zarówno stacjach pasażerskich, jak i stacji techniczno-postojowej, ten czas odbiorów, rozliczenia będzie na pewno dłuższy. 2027 to są te kamienie milowe, które wyznaczają nam prace związane z budową linii metra trzeciej i czwartej. Jeżeli chodzi o zasoby maszyn, ludzi, to niestety tutaj nie jest ta po naszej stronie, po stronie metra.
2: Lada moment rusza następna akcja krwiodawstwa. Przed nami kolejna wampiriada, czyli studencka akcja oddawania krwi. Szkoła Główna Handlowa zaprasza do krwiobusów od 11 do 14 maja, a więcej o szczegółach akcji i o tym, dlaczego warto wziąć w niej udział, opowiedziała nam Aleksandra Cimoch, jedna z organizatorek tegorocznej wampiriady.
4: Wampiriada to jest właśnie akcja honorowego krwiodawstwa, którą organizujemy dwa razy do roku w Szkole Głównej Handlowej. Pracujemy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie i naszym głównym celem jest po prostu pomóc osobom, które potrzebują tej krwi i musimy jej zebrać po prostu jak najwięcej. W takiej akcji może wziąć udział każda osoba, która ma ukończone 18 lat i jej minimalna waga wynosi 50 kg. Oczywiście osoba musi przed oddaniem czuć się zdrowo, nie brać żadnych antybiotyków na 2 tygodnie przed oddaniem, ale również dyskwalifikują przewlekłe choroby, na przykład serca czy nowotwory. Wszystkie takie szczegółowe informacje można znaleźć na stronie RCKiK. Po pierwsze, pomagamy osobom i myślę, że to jest najważniejsze. Oprócz tego dostajemy po oddaniu przekąski, które mają zrekompensować te kalorie, które straciliśmy, a u nas dodatkowo mamy upominki od naszych partnerów, którzy nam pomagają tworzyć tą akcję. I myślę, że też taki dodatkowy benefit jest w tym, że dostajemy od razu wyniki naszych takich badań. 11 maja w poniedziałek zaczynamy i kończymy 14 maja, czyli w czwartek. Wszystko będzie się odbywać w Szkole Głównej Handlowej, tylko ważne jest to, żeby nie od razu udawać się do krwiobusów, tylko przyjść do nas na nasze stoisko, na aulę spadochronową. Tam trzeba się zarejestrować i dopiero później można udać się do krwiobusa i oddać krew. Co też jest ważne, żeby na całą dobę przed oddaniem krwi totalnie wyeliminować spożywanie alkoholu, jak i również zminimalizować wysiłek fizyczny. Rano przed oddaniem należy zjeść dość lekki posiłek i też odpowiednio nawodnić organizm i jeżeli jest to możliwe, palić jak najmniej. Teraz ważne jest to, że obowiązują zapisy, które będą opublikowane na naszych social mediach, na Facebooku i na Instagramie Wampiriady. Niestety mamy ograniczoną ilość miejsc i one też dość szybko schodzą, dlatego należy się zapisać, bo nie obiecujemy, że odda się krew, jeżeli po prostu przyjdzie się na uczelnię bez wcześniejszego zapisu. Bardzo dużo osób bierze udział. W każdej akcji oddaje krew jakoś 130 osób. Oczywiście też nie każdy się kwalifikuje, ale widać, że dużo osób chce pomóc i za każdym razem zbieram około 60-70 litrów krwi.
2: Zapisy i szczegóły akcji znajdziecie na Facebooku i Instagramie Wampiriady SGH.
5: SK2.

0: Jest to 9:00, zaczynamy newsy w SK2. Marcin Procki, dzień dobry. Strażacy dogaszają pogorzelisko w Puszczy Solskiej. Na miejscu działa dziś około 300 strażaków. Ogień objął tereny torfowe, w których występują zarzewia ognia ukryte w torfie. Jest zawiadomienie do prokuratury w sprawie matur. Złożył je dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski, a dotyczy publikacji zdjęć arkuszy maturalnych. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
1: W trakcie egzaminów z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego w mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia arkuszy egzaminacyjnych. W związku z tym dyrektor CKE zawiadamia prokuraturę. W pierwszych trzech dniach matur egzaminy unieważniono około 40 osobom, które wniosły na salę telefony. W takich przypadkach ponowne podejście do matury będzie możliwe dopiero za rok.
0: Wisła Kraków wraca do ekstraklasy. Biała Gwiazda przypieczętowała awans wczoraj wygraną 2-0 z Chrobrym Głogów. Po ostatnim gwizdku na stadionie przy ulicy Reymonta ruszyła wielka feta. A przypomnę, że Wisła z ekstraklasy spadła 4 lata temu.
2: Ładne słowo na literkę S. Sobota. Jak ładnie to brzmi, prawda? A jeszcze lepiej brzmi sobota rano, bo wtedy przed nami cały weekend. I bardzo się cieszę, że razem go rozpoczynamy. Michał Hanczak, to jest Radio Śniadaniowe. No i mam jeszcze jedno ładne słowo na S. To spokój. I to jest tytuł hitu Natalii Nykiel, od którego zaczynamy. I w sumie tego też wam życzę na ten weekend. Spokoju.

0: przychodzi taki dzień, że człowiek zaczyna mocno utożsamiać się z tekstem tej piosenki. To Ania Karwan i jej hit W to mi graj na antenie Radia SK2. No właśnie, W to mi graj. Mamy maj, pachnie bzem, mamy weekend, mamy też powracające co roku pytania.
1: Tak odnośnie miesiąca maja, to ja się ją pytam. Gdzie są moje pieniądze z komunii? Kacper, lat 35.
0: Na to pytanie żaden filozof, nikt nie zna odpowiedzi. Ja również nie i dlatego tym tematem nie będę się dzisiaj zajmował, ale za to mam trochę innych tematów, które poruszę do godziny 13, a przede wszystkim będę wam fajnie grał najlepsze polskie hity, żeby dobrze was wprowadzić w ten weekend. To dla Kamila Bednarka urodzinowy weekend, bo jutro obchodzi urodziny i dlatego tego artysty na pewno dzisiaj nie zabraknie. Zresztą już teraz, na dowód tego, co powiedziałem, jego duet z Mesają, czyli Szukając szczęścia.

słuchacie Radia SK2, to oczywiście była Bledka, jej hit pod tytułem Dwa dni, czyli dwudzionek, czyli weekend. Sobota i niedziela, najlepsze dwa dni w tym tygodniu. Bardzo się cieszę, że rozpoczynacie ten weekend razem z nami, z Radiem Śniadaniowym, w którym czasami sobie trochę wspominamy i teraz właśnie sięgnę po płytę, która wczoraj skończyła dokładnie 31 lat. 8 maja 95 roku ukazał się jeden z ważniejszych albumów popowych polskich lat 90., czyli debiutancki album Edyty Górniak. Płyta pod tytułem Dotyk. Edyta była wtedy na szczycie. Po sukcesie w konkursie Eurowizji, przypomnę, w 94 roku wyśpiewała nam drugie miejsce piosenką To nie ja. Zresztą ta piosenka również na płycie Dotyk się znalazła, no i pewnie też przyczyniła się do tego, że ten album pokrył się diamentem. Setki tysięcy egzemplarzy trafiło na legalu do słuchaczy, ale przypomnę, że były to też czasy piractwa, więc podejrzewam, że mnóstwo płyt zostało sprzedanych też na lewo, jako kopie na stadionach. I tu akurat muszę się pochwalić, że miałem oryginalną kasetę magnetofonową, bo w 95 roku miałem komunię i jakimś cudem trochę kasy ocaliłem. I za to kupiłem sobie Walkmana i kilka kaset, między innymi właśnie Dotyk. No to u mnie odblokowuje ta piosenka, którą za chwilę zagram wspomnienia. Mam nadzieję, że u was również. Jestem kobietą, prosto z albumu Edyty Górniak, już ponad 30-letniego.

0: Szczęśliwego Nowego Jorku, tak nam śpiewał Artur Gadowski na antenie Radia SK2. Ja wam życzę po prostu szczęśliwego weekendu, dobrego, takiego, żebyście trochę odpoczęli. Ja nie odpoczywam, pracuję od samego rana i zerkam w kalendarz na przykład. Mam dzisiaj rocznicę okrągłą. 60 lat temu pojawił się w telewizji pierwszy pilotażowy odcinek kultowego, legendarnego serialu polskiego. Nie mówię celowo tytułu, wystarczy, że zagram fragment piosenki z tego serialu i już większość z was pewnie będzie wiedziała, o który serial chodzi. Proszę bardzo.
1: Deszcze niespokojne potargały sam.
0: No oczywiście, 9 maja 66 roku premierę miał pilotażowy odcinek serialu Czterej Pancerni i Pies. I teraz pewnie część z was sobie wspomina swoje zabawy w Czterech Pancernach i Psa. No, ciekawe, kto był psem, a kto był rudym 102 w waszej paczce. Ale pewnie też są tacy, którzy w ogóle nie mają pojęcia, o czym ja mówię. To dla tych drugich, po krótkiej przerwie, nie Deszcze niespokojne, tylko Pomimo burz. Hit Antka Smykiewicza.
1: A to ważna gra.
2: SK2. Autopromocja.
3: Już we wtorek rusza mazurska majówka SK2.
4: Spędź razem z nami 3 odjazdowe dni, których już nie możemy się doczekać.
3: Hotel przy jeziorze, pyszna kuchnia, grill.
5: No i wspólne śpiewanie polskich hitów.
6: Cześć, tu Kuba i Kuba.
7: Zagramy dla was na mazurskiej majówce SK2.
3: Słuchaj w radiu SK2
5: i obserwuj na naszym Instagramie.
3: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
8: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
9: Autopromocja.
10: Reklama.
11: Przezorny, zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley o mocy 2,1 kW. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
12: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskie targi obronne.pl z kartą warszawiaka i młodego Warszawy.

0: Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
1: Adam? Kopy lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
2: Może i jest stary, ale od spodu? Jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Warszawa, Aleje Jerozolimskie 236 oraz Modlińska 229. Crown.pl 782 221 220.
3: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
4: Kiedy kota nie ma, w Teatrze Kapitol. Już 12 lat jesteśmy z wami. 12 lat śmiechu i ponad 1200 spektakli. Jeśli jeszcze nie widzieliście tej szalonej farsy o miłości, zazdrości i totalnym chaosie, czas to nadrobić. A jeśli widzieliście, wiecie, że warto wrócić. Rezerwujcie bilety już teraz na teatrkapitol.pl i świętujcie razem z nami. Zapraszam, Jacek Lenartowicz.
5: Wpadnij do Julinek Park. Miejsca, gdzie naprawdę zawsze jest co robić. Ponad 50 atrakcji, pokazy cyrkowe, warsztaty kreatywne i animacje dla całej rodziny. Tu każdy znajdzie coś dla siebie, od aktywnej zabawy po relaks blisko natury. Tylko 30 minut od Warszawy. Idealny kierunek na najbliższe dni. Kup bilet na julinek.com.pl i zaplanuj swój weekend w Julinku. Julinek Park. Dobra zabawa blisko natury.
6: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: To kultowe już miejsce w sercu Pola Mokotowskiego. Łączy grill, dobrą muzykę i całe pokolenia. Lolek Grill and Bar świętuje 30 urodziny. 20 maja zapraszamy na koncert zespołu Organek. Jeśli jeszcze nie byliście w Lolku, czas to nadrobić. Więcej na lolek.pl.
9: I po reklamie.

0: U Metznera miasto pachnie jak Gotham. Ja jednak się cieszę, że nasze miasto przynajmniej w niektórych częściach pachnie bzem. Za to też kocham maj. Już kilka chwil nam tylko zostało do godziny 10, a jeśli chodzi o Metznera i hit Gotham, to oczywiście można na niego głosować w gorącej polskiej 20 Radia SK2. To jest lista, którą wy układacie. Łukasz Zduńczyk grają wam w każdy piątek po 18. sk2.pl, tam głosujecie, tam też możecie sprawdzić całe wczorajsze notowanie, ale powiem wam, że na pierwszym miejscu wczoraj był Sezon Dawida Podsiadły. Zobaczymy, jak będzie za tydzień. Za chwilę newsy z kraju i świata, a po 10 m.in. pamiętnik Dody wam zagram.
1: SK2. Reklama.
2: Kiedy kota nie ma w Teatrze Kapitol, zaczyna się totalna jazda bez trzymanki. Dwie pary, rocznica ślubu i podróż poślubna do Saint-Tropez po 20 latach. Jurny szwagier, mąż fajtłapa, zamożna siostra, grillowany łosoś i szczotka do sedesu z herbem rodziny królewskiej. Kiedy kota nie ma. Komedia, przy której popłaczesz się ze śmiechu. Bilety na teatrkapitol.pl. Zapraszam, Jacek Lenartowicz.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni, 499 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
10: Castorama!
11: Teoria
10: i praktyka.
11: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
10: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: To kultowe już miejsce w sercu Pola Mokotowskiego łączy grill, dobrą muzykę i całe pokolenia. Lolek Grill and Bar świętuje 30 urodziny. 20 maja zapraszamy na koncert zespołu Organek. Jeśli jeszcze nie byliście w Lolku, czas to nadrobić. Więcej na lolek.pl.
10: Castorama!
9: Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
11: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
10: Tak?
11: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
15: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
16: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
17: Agata Chruściak, witajcie. Jeśli zepsuł wam się laptop, to warto się zebrać i przyjść do kawiarenki naprawczej. W Złomiarni fanatycy pomogą wam zdiagnozować i naprawić sprzęt. To w domu studenta SGH przy Niepodległości. To szansa, by nic się nie zmarnowało. Na Pradze Północ właśnie ruszyła zbiórka pod hasłem Nie wyrzucaj książek. Można przynieść również płyty DVD, winyle czy gadżety. Zbiórka do 18 w Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie.
1: Jest 10:00, zaczynamy newsy. Marcin Procki, zapraszam. Donald Trump nie wyklucza przesunięcia sił USA z Niemiec do Polski. Chodzi o kilka tysięcy amerykańskich żołnierzy. Pytany o to odpowiedział: Polska by tego chciała, mamy świetne relacje z Polską, ja mam świetne relacje z prezydentem. Mówił Trump, który w ubiegłym tygodniu zapowiedział, że wycofa z Niemiec ponad 5 tysięcy wojskowych. Kolejne zakażenia w przedszkolu w Nowinach Wielkich w Lubuskiem. Salmonelle wykryto u 4 dzieci. W sumie bakterie stwierdzono już u 6 maluchów. Nadal nieznane jest źródło salmonelli. Sanepid w Gorzowie bada pobrane materiały i produkty. Kosztowna bójka piłkarzy Realu Madryt. Klub ukarał Federico Valverde i Aurelie Tchouameniego. Za swoją bójkę mają zapłacić po 500 000 euro. Obaj wyrazili już skruchę i przeprosili za swoje zachowanie.
0: Kolejne newsy w Radiu SK2 punktualnie o 11:00, a my rozpoczynamy kolejną godzinę naszej radiowej śniadaniówki. Jak w każdą sobotę rano, witam Was serdecznie. Michał Hanczak z tej strony. Jak zawsze mam dla Was trochę różnych tematów. Na przykład zabiorę Was na wystawę neonów. Ale najpierw elektryczne gitary i Killer.

0: może was czymś dzisiaj jeszcze zaskoczę. No będę się starał, zobaczymy jak to wyjdzie. To jest Radio SK2, Michał Hanczak z tej strony, radio śniadaniowe, w którym jak w każdą sobotę wędrujemy z mikrofonem w różne fajne miejsca. Teraz też was zabieram na wycieczkę na tyły Mediateki w Łodzi. Spokojnie, nic niecnego tam się nie będzie działo. Tam można zobaczyć neony. Takie, które nawiązują do szyldów dawnych kin, które w Łodzi można było odwiedzać. To w końcu miasto filmowców, ze względu chociażby na słynną filmówkę, ale nie tylko. Jakie to były kina? No chociażby Bałtyk, Zachęta, Włókniarz, Polesie, Adria, ale co ja będę opowiadał? Na miejscu był nasz reporter Daniel Tekliński.
1: Skąd się wziął pomysł na taką ściankę?
2: Najpierw był pomysł na neony, żeby upamiętnić te kina. Robert Sobański, architekt miasta. Kino to sztuka. I to było chyba takie oczywiste działanie.
1: Jakie zobaczymy loga, jakie nazwy?
2: Kino Gdynia i kolejnych 16. Jestem w procesie archiwizacji. Moulin Rouge to za mgły wyciągałem. Zdziwiony, że takie kino było. Także mam nadzieję, że uda się te 35 ludzkich kin reaktywować w postaci neonu.
0: Jako fan neonów trzymam kciuki, żeby udało się zgromadzić ich jak najwięcej i być może Łódź będzie miała taką atrakcję jak Wrocław, słynną ulicę Ruską, gdzie można oglądać różne neony. I bardzo często potem można oglądać je na zdjęciach wszystkich, którzy się tam pojawiają. Warszawa z kolei ma swoje Muzeum Neonów, do którego też warto wpaść, może przy okazji jakiejś weekendowej wycieczki i czasu wolnego. Jeśli chodzi o Łódź, tyły Mediateki w pasażu między Moniuszki a Tuwima, tam już pierwsze kinowe neony można oglądać. A w Radiu SK2 można posłuchać dużo filmowych piosenek z polskich filmów, ale teraz akurat będzie o pogodzie. Chociaż tak naprawdę o uczuciach. Stan pogody od Anny Jurksztowicz. SK2.

0: chyba ich troje.
1: Przez całe lato, ale też przez całą wiosnę jesteśmy z wami, gramy wam najlepsze polskie hity w Radiu SK2. To grupa Ich Troje, a teraz przed nami spotkanie z Sanach, która po pierwsze rozpoczęła stadionową trasę koncertową, a po drugie obchodziła pięciolecie wydania swojego drugiego albumu pod tytułem Irenka. To było przedwczoraj i pomyślałem sobie, że zagram wam z tej płyty i odkryję też kilka tajemnic tego albumu. No właśnie, wróćmy do 2021 roku, kiedy ukazywała się płyta Irenka. I wtedy wyszło na jaw, że Sanach, wiadomo, że na pierwsze imię ma Zuzia, a Irenka to jej drugie imię.
2: Po babci jest to drugie imię i po mojej prababci, bo się okazuje, że tych Irenek było u nas trochę i bardzo nie lubiłam tego imienia, jak byłam młodsza. Było tak, że zbliżałam się do końca komponowania całej płyty i czułam, że tam tak przeszłam przez wszystkie teksty, szukałam tego tytułu, bo ja jednak lubię znajdować w tekstach moich tytuły, tak jak je najmniej. Niewidzialna mam, proszę pana, wzięłam piosenki Królowa Dram z Królowej Dram. No i tak to u mnie wyglądało, a tutaj nie mogłam znaleźć tego tytułu i długo się zastanawiałam. I tak na początku żartem to tak wyszło, że powiedziałam, że może ta Irenka, ho, ho, ho. I tak wszyscy się śmiali, ale potem obudziliśmy się następnego dnia i jeszcze następnego mieliliśmy ten temat i mówimy, nazwijmy płytę Irenko. W sensie ja i moja ekipa, jakby ktoś nie wiedział z wytwórni.
1: Irenka oczywiście, tak jak wszystkie płyty Sanach, okazała się sprzedażowym hitem. To był najlepiej sprzedający się album w naszym kraju w 2021 roku, a Sanach dostała za ten album podwójną diamentową płytę. Ale nie ma się czemu dziwić, bo hitów na tej płycie sporo. Ten stan, etc. na disco, Kolońska i Szlugi, ale też Ale Jazz. I ten hit w duecie z Vito Bambino gram wam już teraz. Swoją drogą, jeszcze w tym miesiącu ukaże się limitowany winyl Sanach koncertowy z piosenkami zarejestrowanymi podczas ubiegłorocznych koncertów na PGE Narodowym w Warszawie. Tam będzie m.in. duet z Kasią Kowalską. Ale to zagramy, jak się ukaże. Teraz Ale Jazz od Vito Bambino i Sanach z płyty Irenka.

0: Dziewczyny z zespołu Lore zafundowały nam nowy hit Wszystko jedno, wszystko źle. Ja jednak mam nadzieję, że tak nie śpiewają tegoroczni maturzyści i że na ich egzaminach, które już częściowo za nimi, wszystko poszło dobrze, wręcz doskonale. Trzymam kciuki oczywiście za ustne i za kolejne pisemne egzaminy, jeżeli je w najbliższych dniach zdajecie, a za kilka chwil po krótkiej przerwie w Radiu SK2 Kuba i Kuba, czyli gwiazdy naszej mazurskiej majówki, bo jedni się uczą, a inni imprezują. No taka to sprawiedliwość na świecie. Zebraliśmy już ekipę słuchaczy, która w najbliższy wtorek pojawi się na Mazurach i między innymi z zespołem Kuba i Kuba, ale także z naszymi ludźmi, Kingą Barygą, Kamilem Noselem. Będzie odpoczywać, będzie się bawić, a my będziemy zazdrościć, podglądając w mediach społecznościowych, ale też słuchając specjalnych relacji z tej mazurskiej majówki. Może coś dobrego nam też skapnie. Słuchajcie nas uważnie w najbliższy wtorek.
1: SK2.

0: Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie ogórki szklarniowe. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanie tutaj jest stokrotka.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
7: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
8: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
9: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
10: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Castorama!
12: Teoria
13: i praktyka.
12: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
13: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
12: Tak?
13: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej.
14: Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
9: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
15: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Wszystko, czego dziś chcę.
18: To z kartą Moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi. Aż 3 w cenie jednego.
19: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. I po reklamie.

Szula w Radiu SK2. Za chwilę 11, za chwilę kolejne newsy z kraju i ze świata, ale zanim to, to ja też mam jeszcze newsa. No w sumie to pozdrowienia, bo kilka chwil temu mówiłem o maturzystach i Renata do mnie się odezwała na Messengerze Radia SK2, nasza słuchaczka, żebym koniecznie też pozdrowił młodszych kolegów maturzystów, czyli ósmoklasistów, bo przed nimi w najbliższym tygodniu sprawdziany. Więc oczywiście pozdrawiamy, niech moc będzie z wami. Dacie radę. SK2.

0: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
1: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
0: A, bo byliśmy z żoną w Brikomanie i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
2: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brikomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
4: Soczysty filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski, cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
3: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
5: Uwielbiam rysowanie.
6: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A krakus, szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: A co tam w Carrefourze?
14: Targi na Biału. Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj! Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
15: I po reklamie.
16: 11 na zegarach, zaczynamy newsy. Marcin Procki, zapraszam. Na stole około 44 miliardów euro do wydania na zbrojenia. Polska podpisała umowę pożyczkową w ramach SAFE. Na pieniądze i kontrakty z programu czeka m.in. Skarżyskie MESCO, producent broni i pocisków przeciwlotniczych.
17: Sprzęt, który wyprodukujemy, trafi do polskiej armii zgodnie z harmonogramem zawartym w umowach. W ramach projektu SAFE będziemy dostarczać nasz sprzęt również do innych krajów Unii Europejskiej.
16: Mówił Krzysztof Marwicki z MESCO SA. Firma to jeden z kluczowych podmiotów polskiej grupy zbrojeniowej. Sprawca był w przeszłości skazany za znęcanie się nad rodziną. To nowe ustalenia prokuratury po tragedii w Raszynie pod Warszawą. W jednym z mieszkań mężczyzna w obecności dwójki dzieci śmiertelnie postrzelił swoją byłą żonę, a następnie odebrał sobie życie. Były nadzieje, skończyło się na rozczarowaniu. Lech Poznań musi odłożyć świętowanie Mistrzostwa Polski. Kolejosz, który mógł zapewnić sobie w ten weekend tytuł, zremisował z Arką Gdynia 1-1. W grze o mistrzostwo pozostają więc goniące Lecha Górnik, który dziś zagra z Zagłębiem, i Raków, który wczoraj wygrał z Koroną.
18: Minuta po 11:00, to sobotnie przedpołudnie już. No a w te sobotnie przedpołudnia w Radiu SK2 rozmawiamy sobie często o życiu, ale w tej godzinie będzie o szyciu. To już za kilka chwil. Wcześniej Ewa Farna, Dawid Podsiadło i Bratanki. Michał Hanczak, dzień dobry.

0: Tańcząc do tego hitu można dostać zadyszki, ale śpiewając go razem z Halinką Mlynkową można nieźle poćwiczyć dykcję. Gdzie ten, który powie mi bratanki na antenie Radia SK2? Za chwilę, no niezłe bratanki, bo bracia po prostu. Jeremi Sikorski i Artur Sikorski, ten drugi dzisiaj ma urodziny, wszystkiego najlepszego. Zagra mi hit pod tytułem Młodość, ale wcześniej zaglądamy z mikrofonem do wyjątkowej pracowni. Ja bardzo lubię przedstawiać wam w tym programie ludzi, którzy mają jakąś zajawkę, jakąś pasję, czasami nietypową. No i taką ma pani Ewa Mysłek z Piotrkowa Trybunalskiego, która od lat cofa nas do XIX wieku. Tekstylnie, bo projektuje i szyje suknie z tamtego okresu. Potem one używane są na przykład podczas różnych rekonstrukcji historycznych, nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Z mikrofonem u Ewy Mysłek był nasz reporter Rafał Różycki.
1: Tutaj właśnie naszywam aplikację, która jest antykiem i to będzie bluzka z 1910 roku.
2: Efekt będzie robił wrażenie.
1: Efekt będzie robił wrażenie i każdy projekt to takie dziecko trochę. To się dopieszcza, to się projektuje, a taka koronka, a nie, a to mi pasuje, a co ja do tego założę, a czy ja mam do tego kapelusz, a może trzeba zrobić. Cała masa jest takich decyzji. Każdy może tej historii tak naprawdę dotknąć i ją poczuć.
0: I tacy ludzie jak pani Ewa też są doskonałym materiałem na gwiazdę na antenie Radia SK2. Pozdrowienia oczywiście i kolejnych fantastycznych strojów życzę. Może i diabeł ubiera się u Prady, ale ci, którzy kochają rekonstrukcje historyczne i przenosiny do tamtej epoki, ubierają się u pani Ewy z Piotrkowa Trybunalskiego.

0: Roxy ma na koncie kolejną piosenkę z raperem. Kiedyś nagrała Falochrony z Matą, a wczoraj ukazał się kawałek nagrany z White'em 2115. A to hit, który znamy od kilku tygodni, Na szeroką wodę. Ten też znajdzie się na jej nadchodzącym albumie, ta płyta w czerwcu, a Roxy ogłosiła przy okazji letnią trasę koncertową. Zagra ponad 60 plenerowych koncertów przez całą wiosnę i lato, także w wielu miejscach będzie można ją spotkać. Sprawdzajcie w jej mediach społecznościowych, czy czasem nie występuje w waszej miejscowości albo gdzieś w waszej okolicy. A tymczasem o zupełnie innej artystce. W kalendarzu dziś 9 dzień maja, a 11, czyli w poniedziałek, urodziny obchodzić będzie Kasia Klich. I tak sobie pomyślałem, że to dobra okazja, żeby przypomnieć sobie jej twórczość. Jej największym hitem w karierze był Lepszy model. Gram w takim razie z życzeniami, żeby nic się nie zepsuło, ani w domu, ani w życiu. I te życzenia w sumie dotyczą wszystkich was również.
1: SK2.

0: Tu Radio SK2, tu Michał Hanczak i Radio Śniadaniowe, czyli nasze cosobotnie spotkanie. Natalia Zastępa wyśpiewała hit Wracam do siebie. O, fajnie by było przed latem wrócić do formy, prawda? Kto tam od rana już trochę poćwiczył albo przeszedł na jakąś dietę ostatnio? Niektórzy zaraz powiedzą, że wrócić do formy. Jak je wrócić? Trzeba ją najpierw zrobić, żeby mieć do czego wracać. No wiadomo, każdy jest w innym miejscu, każdy jest w innej sytuacji, ale tak a propos wracania do formy i diety i tego typu historii, ostatnio trafiłem na ten popularny teleturniej z tą podłogą. Kojarzycie na pewno. No i tam była taka rozgrywka, która idealnie przypomniała mi to, co dzieje się w moim mózgu za każdym razem, kiedy sobie mówię: od teraz idę na dietę, od teraz dbam o formę. I wtedy zawsze słyszę takie głosy.
1: Pizza.
2: Kebab.
1: Hamburger.
0: Powiedzcie, że nie jestem sami, macie podobnie.
3: SK2. Autopromocja.
4: Już we wtorek rusza mazurska majówka SK2.
5: Spędź razem z nami 3 odjazdowe dni, których już nie możemy się doczekać.
4: Hotel przy jeziorze, pyszna kuchnia, grill.
5: No i wspólne śpiewanie polskich hitów.
6: Cześć, tu Kuba i Kuba.
7: Zagramy dla was na mazurskiej majówce SK2.
4: Słuchaj w radiu SK2
5: i obserwuj na naszym Instagramie.
4: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
8: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność. Autopromocja.
9: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
10: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
11: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
12: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
1: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
0: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
2: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szynka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Tak, borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
7: Jak tak, to Allegro.
8: Tomasz?
9: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chips Lays? Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
12: To kultowe już miejsce w sercu Pola Mokotowskiego łączy grill, dobrą muzykę i całe pokolenia. Lolek Grill and Bar świętuje 30 urodziny. 20 maja zapraszamy na koncert zespołu Organek. Jeśli jeszcze nie byliście w Lolku, czas to nadrobić. Więcej na lolek.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
15: I po reklamie.

0: wielki polski hit i wielka artystka. Alicja Majewska na antenie Radia SK2 tuż przed południem, ale za inną zupełnie Alicję będziemy trzymać kciuki w przyszłym tygodniu, bo przed nami tydzień eurowizyjny, a w tym roku w Wiedniu reprezentuje nas Alicja Szemplińska, która zaśpiewa piosenkę pod tytułem Pray. I choć początkowo bukmacherzy nie dawali jej za dużych szans nawet na awans do finału, to po pierwszych próbach, po tym jak pierwsze materiały trafiły do sieci, nagle te notowania zaczęły rosnąć i to jest bardzo dobra tendencja, niech taka się utrzyma i niech przełoży się rzeczywiście na uznanie całej Europy dla naszej fantastycznej wokalistki. Półfinał Eurowizji z Alicją w najbliższy wtorek, no i miejmy nadzieję, że potem finał w kolejną sobotę.
1: SK2. Reklama.
2: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Już są Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum 2 produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie 2 opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji 2 opakowania plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
7: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
8: Tak?
7: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Wszystko, czego dziś chcę.
10: To z kartą Moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi. Aż 3 w cenie jednego.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
13: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
12: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
14: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
15: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum 2 rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
18: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni, 499 zł.
16: Lidl, to się opłaca.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
21: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
22: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
23: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
24: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
25: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
0: Agata Chruściak, witajcie. Za 2 godziny startuje piknik na Mokotowie. To w Jordanku przy Odyńca z okazji Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek. Będzie rodzinna gra piknikowa, strefa mangi, bańki mydlane i quizy. Polski przemysł gier przeszedł wielką transformację, drogę do momentu, w którym jesteśmy. Zobaczycie w galerii Okno na Kulturę. Tam do zobaczenia wystawa Join the Game, 40 lat polskich gier. W galerii są też komputery, na których można zagrać w wybrane tytuły.
1: Jest 12, zaczynamy newsy. Marcin Procki, zapraszam. Kierowcy, ponad 2-kilometrowy korek na S17 na Mazowszu. To po tym, jak na wysokości Radiówka koło Wiązowny na jezdni w stronę Warszawy osobówka wypadła z trasy, dachowała i wpadła do rowu. Kierująca autem trafiła do szpitala. Piłkarz reprezentacji Polski Jan Bednarek napadnięty w Portugalii. Jak donosi portugalski dziennik Rekord, zawodnik FC Porto, wracając do domu z rodziną, zastał w nim włamywacza. Ten zaczął grozić mu nożem. Nikomu nic się nie stało, a złodziej uciekł z łupem o wartości około 150 tysięcy euro. Trwają matury, a w poniedziałek ruszą też egzaminy ósmoklasisty. Przed nimi 3 dni testów, jak przyznają.
2: Jest trochę stres, głównie matematyką, bo języki to ogarniam w sumie, ale matematyka jest dla mnie najcięższą.
3: Obawiam się lektury, jaka może być.
4: No, stresuję się. Egzamin jest trudny dla mnie.
1: Mówili ósmoklasiści z Bełchatowa, pisanie zacznie się od testu z języka polskiego.
25: No powiem wam, że nie mogę się doczekać, kiedy zagram wam hity, które przygotowałem na tę godzinę naszego spotkania, czyli Radia Śniadaniowego w Radiu SK2. Będzie piosenka księżycowa, na przykład od Various Manx, ale też ONA i Kiedy powiem sobie dość. Ale zaczynamy od Sun & Grace i Filipa Lato. To hit pod tytułem 100. Niech to będzie weekend na 100%. Michał Hanczak, dzień dobry.

0: Liwka, PZ, Jonathan, to oni stoją za tym właśnie hitem. Obejmuje noce na antenie Radia SK2. Wczesnym popołudniem, bo dopiero po 12 sobota się rozkręca, warto z niej skorzystać. A co robić? No takie porady, inspiracje czasami dla was mam. Na przykład można wybrać się do Escape Roomu, a jeżeli jesteście z Nowego Sącza albo okolic, to tam Escape Room powstał w piwnicach Sądeckiej Biblioteki Publicznej. Działa od czwartku do soboty, no a więcej na ten temat wie Dorota wcześniej z tej właśnie biblioteki.
1: Specjalna komnata w bibliotecznych podziemiach i zapraszamy wszystkich odważnych po to, by odkryć jej tajemnicę, rozwiązać szereg zagadek. Zapraszamy grupy do 4 osób. Liczy się współpraca, liczy się logiczne myślenie. Jeżeli ktoś umie czytać ze zrozumieniem, to na pewno poradzi sobie z tymi zagadkami.
0: Można przyciągnąć ludzi do biblioteki za pomocą escape roomu? Dlaczego by nie? Chociaż tak sobie myślę, że w sobotę takim escape roomem dla niejednego faceta jest galeria handlowa, do której zaciągnęła go partnerka. Panowie, bądźcie dzielni, w końcu kiedyś z tej galerii wyjdziecie.

0: Bardzo fajnie słucha się Wiktora Waligury w radiu, prawda? To jego właśnie hit 4 pory roku wam zagrałem, ale teraz zagram wam hit od zupełnie innego artysty. Znacie go doskonale. On już skończył 18 na scenie, ale jutro skończy 35 lat w życiu. Po prostu będzie miał urodziny. 10 maja urodził się Kamil Bednarek. Za chwilę zagram jeden z jego hitów, ale wcześniej zapytałem Kamila, czy pamięta swój pierwszy występ. Taki pierwszy raz, kiedy stanął na scenie.
1: No to było liceum na przeglądzie piosenki angielskiej, bo byłem trochę niegrzeczny i pani, żebym miał lepsze zachowanie, to mnie wysyłała na takie konkursy, więc to był mój pierwszy raz na scenie.
0: Okej, czyli trochę zmuszony byłeś.
1: Trochę z przymusu, ale bardzo mi się podobało to.
0: Jak się okazuje, czasami z tego złego zachowania też wynikają dobre rzeczy, ale nie zachęcam do złego zachowania. Za to do słuchania Kamila Bednarka jak najbardziej. Jutro jego urodziny, ale już dziś od nas wszystkiego najlepszego, Kamil. Chwile jak te, już teraz. SKD

0: może być urodzinowe, może być imieninowe, może być komunijne, a może z zupełnie innej okazji, u kogo dzisiaj jakieś party. No dobra, no u mnie. Nie będę już tego krył. Bardzo wam dziękuję tym, którzy pamiętali o moich urodzinach. Bardzo to miłe. Tak, tak, tak. To dzisiaj, ale nie ma się co nad tym rozczulać. Chociaż ja absolutnie uważam, że jestem jak wino, czego i wam życzę. Jak wino, czyli im starszy, tym droższy. Aniele, jak wino uderzasz do głowy. O, tak mi się od razu skojarzyło, więc za chwilę zagram. Mezo i Liber w Radiu SK2 pojawią się po krótkiej przerwie.
1: SK2. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Można poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie konserwy mięsne i ryby.

0: moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie żele pod prysznic i płyny do kąpieli. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Biedronka.
1: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
2: Kiedy kota nie ma, w Teatrze Kapitol. Już 12 lat jesteśmy z wami. 12 lat śmiechu i ponad 1200 spektakli. Jeśli jeszcze nie widzieliście tej szalonej farsy o miłości, zazdrości i totalnym chaosie, czas to nadrobić. A jeśli widzieliście, wiecie, że warto wrócić. Rezerwujcie bilety już teraz na teatrkapitol.pl i świętujcie razem z nami. Zapraszam, Jacek Lenartowicz.
3: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą, tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi, tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
4: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: To kultowe już miejsce w sercu Pola Mokotowskiego. Łączy grill, dobrą muzykę i całe pokolenia. Lolek Grill and Bar świętuje 30 urodziny. 20 maja zapraszamy na koncert zespołu Organek. Jeśli jeszcze nie byliście w Lolku, czas to nadrobić. Więcej na lolek.pl.
7: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
8: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: I po reklamie.
15: Najlepsze polskie hity.
16: Polskie hity.
17: Polskie hity. SK2.
18: SK2.
19: Messliber, Rastatolik,

0: nie pozwoli na to, by ktoś trafił w moje serce.
1: Ile dałbym, by zapomnieć cię, wszystkie chwile te, które są na niebo, chcę.
2: Radio SK2 to wie, jak zagrać wam dobrze na kilka chwil przed godziną 14. 1-8-L, jak zapomnieć. Ale spokojnie, bo po 14 u nas dalej klasyki, nowości i co tylko chcecie. A na początek, no, będzie mega dobrze. Stachurski, typ niepokorny w Radiu SK2, więc koniecznie bądźcie z nami i słyszymy się dosłownie za momencik.
3: Reklama.
4: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do -60%. Agregat prądotwórczy Stanley, dwa gniazda 230 V i jedno 12 V, teraz za 1499 zł zamiast 2299. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: Wszystko, czego dziś chcę.
6: To z kartą moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi aż 3 w cenie jednego.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Hej, Kea! Super znów cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam!
9: Zainspiruj się w sklepie IKEA. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Ogórki szklarniowe na wagę 4,99 za kilogram. A do tego polskie pomidory malinowe układane na wagę 9,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe tylko 9,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
11: Codziennie niskie ceny.
12: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99. A na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Adam? Kopy lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
15: Może i jest stary, ale od spodu? Jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę ci zabezpieczyć przed korozją również twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Warszawa, Aleje Jerozolimskie 236 oraz Modlińska 229. Crown.pl 782 221 220.
16: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
17: Agata Chruściak, witajcie. 330 instytucji, które przygotowały blisko 400 atrakcji. Za tydzień noc muzeów. Do zobaczenia m.in. niedostępne na co dzień zakątki stolicy i darmowe wystawy, w tym w Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Z kolei Centrum Nauki Kopernik przygotowało eksperymenty i nocne obserwacje nieba. Będzie też można zajrzeć do planetarium. Startuje nocny market przy Towarowej 3. Będzie można pogrillować i spróbować nowych rzeczy. To dziś od 17 do północy.
18: Jest 14. Zaczynamy newsy. Marcin Procki, zapraszam. To prawdopodobnie wojskowy dron przeznaczony do obserwacji. Bez załogowca znaleziono rano we wsi Osieka w pobliżu polsko-rosyjskiej granicy. Na miejscu pracuje m.in. żandarmeria wojskowa, mówi jej rzecznik, podpułkownik Dariusz Rozkosz.
19: Na miejscu cały czas trwają niezbędne czynności procesowe. Miejsce zostało zabezpieczone przed dostępem osób postronnych. Życiu i zdrowiu ludzkiego nie zagraża niebezpieczeństwo.
18: Obiekt rano znalazł przychodzień służby. Na razie nie zdradzają, w co dokładnie był wyposażony dron i skąd nadleciał. 14-letni Maksim odnaleziony cały i zdrowy. Teraz historia, która poruszyła całą Europę. Nastolatek blisko miesiąc temu opuścił swój dom w Holandii i wyruszył w stronę Polski. Był poszukiwany w kilku państwach. Znaleziono go na przystanku pod Białymstokiem. Ogromna produkcja i wielki plan filmowy na dworcu Łódź Fabryczna. Wszystko owiane jest tajemnicą, ale jak ustaliliśmy, chodzi o zdjęcia do hollywoodzkiego filmu Nieśmiertelne.
20: To jest ekipa filmowa. Nie mamy pojęcia tak naprawdę, co tutaj się kręci. Jest rozłożone dużo rzeczy.
21: Pierwszy raz jestem na planie. Nigdy nie widziałem.
18: No, słyszymy od mieszkańców, a w filmie w rolach głównych mają wystąpić Henry Cavill i Russell Crowe.
2: A na zegarach punktualnie godzina 14 i to taka pora, że pewnie niektórzy z was już tam pichcą coś w kuchni i szykują sobie obiad, a człowiek tutaj głodny siedzi, więc piszcie na radiowym messengerze, co dobrego u was, a my pod te obiadki zapewnimy wam najlepszą polską muzykę. Antonina van Dessel, dzień dobry i za moment, ale będzie nuta. Stachurski, typ niepokorny w Radiu SK2. No to co? Jedziemy!

Ale to było dobre męskie granie Orkiestra 2026. Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. Numer nareszcie. Jeżeli chodzi o męskie granie, to co roku hymn męskiego grania po prostu sztos, a ten wyjątkowo dobrze wchodzi. No przyznacie, naprawdę dobry numer. Jeżeli chodzi o męskie granie, to w tym roku koncerty. Pierwszy w Żywcu, 26-27 czerwca, później Poznań, Gdańsk, Wrocław, Warszawa, Kraków. Bilety jeszcze są dostępne, więc jeżeli ktoś z Was chce usłyszeć to na żywo, no to wiecie co robić. A my lecimy dalej z najlepszymi polskimi hitami. I jeszcze dodam, że właśnie ta ekipa wpadła ostatnio do Rafała Adamczaka. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak opowiadali o tym numerze i co się działo, to odsyłam Was na nasze media społecznościowe. Tam wszystko zobaczycie. A my lecimy dalej z polską muzyką. SK2. I teraz u nas Monika Brodka, dziewczyna mojego chłopaka.

0: bardzo pozytywny numer Bledka 2 dni w Radiu SK2, a słuchacze Radia SK2 odzywają się na radiowym Messengerze i nagrywacie mi głosówki i piszecie, co robicie w sobotę, co dobrego na obiad, a może jeszcze nie obiad. No i właśnie, u niektórych jeszcze nie obiad, ale posłuchajmy, co tam u Pauliny.
1: Cześć, słuchajcie, u mnie sobota jak zwykle pod znakiem sprzątania, a teraz dodatkowo moje dziecko, klasa pierwsza, doskonali umiejętność czytania i sprzątając kątem ucha słucham, co on czyta. I nagle pada słowo nietoperz. I tak myślę, skąd ten nietoperz? Przecież to nijak nie pasuje do fabuły. Nagle młody puka się w głowę i mówi, nie, mamo, nie nietoperz, tylko nie to przecież. Także pozdrawiam.
0: Paulina, my też ciebie pozdrawiamy. Nietoperz made my day po prostu, ale powiem tak, szacun za podzielność uwagi. Sprzątasz i jeszcze słuchasz i pilnujesz wszystkiego. I pewnie jeszcze trzecią ręką, tą tajemniczą, którą mają wszystkie kobiety, gdzieś tam mieszasz obiad. Także Paulina, wielki szacun. No i teraz dla wszystkich, którzy w sobotę sprzątają, gotują i wykonują takie różne zaległości, których nie mogli zrobić w tygodniu, puścimy super nutkę. SK2. A co to będzie? Szymon Wydra i Carpe Diem? Teraz wiem w SC2.

0: to był numer dobry. Małgorzata Ostrowska, Meluzyna, czyli historia podwodnej miłości z takim rockowym pazurem. I wiecie co? Sprawdziłam. Ta piosenka w tym roku kończy 41 lat. A cały czas bardzo dobrze się jej słucha. Numer powstał na potrzeby kultowego filmu Podróże pana Kleksa, a sama Małgorzata Ostrowska, która śpiewa tę Meluzynę, w filmie wcieliła się również w rolę królowej Aby. No i to taka historia. Ale ta piosenka była bardzo popularna w latach 80. My w ST2 gramy ją oczywiście, ale słuchajcie, drugie życie zyskała po latach, bo w 2018 roku Małgorzata Ostrowska zaśpiewała Meluzynę z Darią Zawiałow i również to jest mega, mega dobre. No są takie piosenki, które przez lata się nie starzeją, a my wszystkie te piosenki gramy w Radiu SK2, bo gramy w 100% po polsku. A za moment u nas Jeremi Sikorski, Wracam. SK2.
1: Autopromocja.
2: Już we wtorek rusza mazurska majówka SK2.
1: Spędź razem z nami 3 odjazdowe dni, których już nie możemy się doczekać.
2: Hotel przy jeziorze, pyszna kuchnia, grill.
3: No i wspólne śpiewanie polskich hitów.
4: Cześć, tu Kuba i Kuba.
5: Zagramy dla was na mazurskiej majówce SK2.
2: Słuchaj w radiu SK2.
3: I obserwuj na naszym Instagramie.
2: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
6: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
1: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
9: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
10: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
11: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
9: Doskonale, kupujemy.
11: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Adam? Kopy lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
13: Może i jest stary, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę ci zabezpieczyć przed korozją również twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Warszawa, Aleje Jerozolimskie 236 oraz Modlińska 229. Crown.pl 782-221-220.
14: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl. To się opłaca.
17: Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Bricomarsze super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W, jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
18: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
19: To będzie ostatnia reklama.
4: To kultowe już miejsce w sercu Pola Mokotowskiego łączy grill, dobrą muzykę i całe pokolenia. Lolek Grill and Bar świętuje 30 urodziny. 20 maja zapraszamy na koncert zespołu Organek. Jeśli jeszcze nie byliście w Lolku, czas to nadrobić. Więcej na lolek.pl.
7: I po reklamie.

0: I tak właśnie gramy Wam w sobotę na kilka chwil przed godziną 15 w Radiu SK2. Po godzinie 15 my lecimy dalej z najlepszymi polskimi hitami i na początek Dawid Podsiadło, Skaldowie, Igo, także sami panowie, ale spokojnie, babeczki też potem będą, także zostańcie z nami. Playlista mega dobra. Słyszymy się za chwilę.
1: Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Ale 100-200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
5: Jak tak, to Allegro.
6: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
7: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.

0: już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo. Patronat honorowy. Ministerstwo Aktywów Państwowych. Minister Infrastruktury. Partnerzy medialni. Wojsko i Technika. Lotnictwo Aviation International. W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
1: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
2: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
9: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
10: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
11: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: I po reklamie.
14: I mamy punktualnie godzinę 15 w sobotę 9 maja. Tu Radio SK2 i 100% najlepszych polskich hitów, a ja nazywam się Antonina Van Dessel i mówię Wam dzień dobry. Po 15 oprócz tych najlepszych polskich hitów powiem Wam, jakie są sposoby na wiosenne prześlenie, bo teraz wiele osób słyszę jak narzeka, więc powiem jak poradzić sobie z tym. Zaczynamy.
15: Najlepsze polskie hity.
16: Polskie hity.
14: I na początek tej godziny super numer Dawid Podsiadło, najnowszy klip.

Rano i Pieprz i Sól wyśpiewała nam Kasia Kowalska. I czy wy nie macie tak czasem ostatnio, że jesteście trochę pieprz, trochę sól? Chodzi mi o to, że pomimo tej pięknej pogody za oknem, jesteście trochę przemęczeni, źle się czujecie. No i spokojnie, bo to jest normalne. To po prostu zwykłe przesilenie wiosenne. I specjaliści podpowiadają kilka prostych rzeczy, które mogą pomóc wrócić do formy. Niby nic, a ponoć robi robotę. Po pierwsze sen, bo organizm po zimie serio potrzebuje dużo regeneracji. Po drugie, trochę ruchu i najlepiej na świeżym powietrzu. Nawet taki zwykły spacer robi robotę. I po trzecie, więcej wody, lżejsze jedzenie, no i mniej życia na samej kawie. Czyli w sumie klasycznie, wyspać się, przewietrzyć i trochę o siebie zadbać. No, w sumie to brzmi banalnie, ale ciężkie to jest do zrealizowania, ale podobno działa, więc słuchajcie, może to jest plan od nowego tygodnia, od poniedziałku, żeby wdrożyć to w życie. A u nas zaraz Oskar Sims, co noc w SC2.

to w SC2 formacja nieżywych schabów i ich ławka. I o schabach trochę będzie, bo nasza słuchaczka Karolina napisała na radiowym messengerze, że posprzątała wczoraj i ma to już za sobą, a teraz szykuje się na obiad do teściowej, więc dzisiaj na luzie. No i właśnie może tam będzie jakiś schabowy. No i Karolina, taka teściowa to skarb. Jeszcze pewnie da słoiczki na wynos na jutro, więc żyć, nie umierać. Pozdrawiamy serdecznie Ciebie, Karolina, ale w szczególności dobrą teściową. Rzecz jasna. I teraz dla wszystkich teściowych i nie tylko Sandra Razer, lepiej niż teraz w Radiu SK2.

0: pekný.
1: No tá vokalistka to máka vo głosu. Ewa Farna, Ewakuacja. A ja przeczytałam, słuchajcie, nagłówek. Małgorzata Rozenek-Majdan szczerze o finansach. W trakcie pierwszego pół roku życia Henryk zarobił na studia. No proszę, mamy poziom samodzielności w show biznesowych rodzinach. Po prostu level najwyższy. Najmłodszy syn, Gosi Rozenek, no podobno zdążył zarobić na studia i to zanim jeszcze na dobre zdążył się zastanowić, co w ogóle chciałby studiować. Chłopiec ma w tym momencie 6 lat, przypominam, a już pierwsze pół roku życia zarobił tyle pieniędzy. Można więc powiedzieć, że w jego przypadku klasyczne kiedyś to było kieszonkowe od rodziców, zostało zastąpione wersją premium. Kieszonkowe, ale z własnego dorobku. No a my, zwykli śmiertelnicy, możemy się tylko zastanawiać, czy w jego CV już teraz wpisuje się doświadczenie życiowe zaawansowane, czy coś innego. Jedno jest pewne, w tej rodzinie tempo dorastania zdecydowanie ma tryb mega przyspieszony.
2: SK2 Reklama.
3: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
4: Kiedy kota nie ma w Teatrze Kapitol, zaczyna się totalna jazda bez trzymanki. Dwie pary, rocznica ślubu i podróż poślubna do Saint-Tropez po 20 latach. Jurny szwagier, mąż fajtłapa, zamożna siostra, grillowany łosoś i szczotka do sedesu z herbem rodziny królewskiej. Kiedy kota nie ma, komedia, przy której popłaczesz się ze śmiechu. Bilety na teatrkapitol.pl. Zapraszam, Jacek Lenartowicz.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
6: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
8: A właśnie, że pasuje.
9: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
10: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
16: Keno kręci nas już 18 lat.
17: A my się rozkręcamy.
16: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
18: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
19: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
0: Razy 10 w punkcie Lotto po pracy.
13: Ale to kręci.
16: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
9: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
8: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
11: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
18: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: I po reklamie.

sen. Choć nie wiem jak sam trzymać dystans, powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa.

0: No i piękny duet. Zagraliśmy wam na kilka chwil przed godziną 16. Vito Bambino i Zalia. Decyzje w Radiu SK2. Decyzje? No chyba proste są te decyzje, że z SK2 warto zostać po 16, bo u nas poleci dalej 100% najlepszej polskiej muzyki. I na początek Artur Gadowski, Ona jest ze snu. Ale będzie też Roxy, bracia, Baim, dużo, dużo dobrego. Więc koniecznie zostańcie.
1: Reklama.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni, 499 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
3: Weekend w terenie czy w ogrodzie? Postaw na wygodę i funkcjonalność. W Jula mamy buty trekkingowe, spodnie outdoorowe, kurtki i wiele więcej. W Jula znajdziesz też świetną odzież roboczą. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
5: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
4: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
6: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
7: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
8: Skoczysz do Carrefoura?
9: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
10: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić!
11: Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami.
10: O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
12: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
13: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety. Dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
16: Agata Chruściak, witajcie. To będzie okazja, by zadać pytanie mistrzyni w poniedziałek. Spotkanie z Julią Szeremetą to o 18:00 w Centrum Olimpijskim. Dowiecie się więcej o jej sportowej drodze czy przygotowaniach do kolejnych igrzysk. A dziś kolejny spektakl Wielkie Serca to w multimedialnym parku Fontan. Widowisko to opowieść o ludziach, których talent inspiruje innych. Będą lasery, muzyka, światło i projekcje na wodnym ekranie. To o 21:30.
0: No i mamy godzinę 16 w sobotę. Antonina Wandesel, Radio SK2 i porcja najlepszych polskich hitów. Słuchajcie, oprócz tych najlepszych polskich hitów po 16 powiem wam o współczesnym randkowaniu. A że sobota to taki dzień, że wiele osób randkuje, to warto być z nami.
1: Najlepsze, najlepsze, najlepsze polskie hity.
17: Polskie hity.
1: SK2.
0: Oczywiście muzykę mamy najlepszą, polską. Artur Gadowski, Ona jest ze snu. Już teraz w SC2.

0: Wiki Gabor, superhero w Radiu SK2. Miałam mówić o współczesnym randkowaniu, to powiem, ale powiem też szczerze, zupełnie szczerze, że sama trochę się już w tym gubię i w tych nowych pojęciach. Słuchajcie, przeczytałam o seagalingu, nowym trendzie określanym właśnie jako seagaling, z angielskiego oznacza to mewę i opisuje to zachowanie, w którym jedna ze stron nie jest zainteresowana związkiem, ale jednocześnie nie chce pozwolić partnerowi na stworzenie relacji z kimś innym. Taki pies ogrodnika, byśmy powiedzieli po polsku. Nazwa pochodzi od zachowania mew, które potrafią wykradać jedzenie innym, nawet jeżeli same nie są głodne. Robią to tylko po to, by nikt inny nie mógł z tego skorzystać. No, czyli widzicie, seagaling po polsku nie mewa, tylko pies ogrodnika. Ale słuchajcie, przestrzegam, że zanim wejdziecie w nową relację, uważajcie i tak myślę, że najlepiej zróbcie sobie słownik randkowania w 2026 roku, bo ja już się totalnie pogubiłam w seagalingach, ghostingach i innych dziwnych określeniach. Na pewno w jednym się nie pogubiłam, w polskiej muzyce i do tego wróćmy już teraz w Radiu SK2.
1: SK2.
0: Teraz u nas Bajm, Biała Armia. Bardzo dobry numer.

0: to był Ignacy, który czeka na znak. A my nie czekamy na znak, bo my już po weekendzie zabieramy Was na turbo super majówkę. Słuchajcie, majówka teoretycznie już ta taka prawdziwa za nami, ale taka turbo wypasiona dopiero przed nami, dlatego że my po weekendzie ruszamy z Wami na mazurską majówkę z radiem SK2. No i powiem tylko tyle, to naprawdę będzie najlepsza majówka ever. Słuchajcie, jedziemy ze słuchaczami na 3 dni i będziemy spać nad samym jeziorem. Ogniska do późnej nocy, lokalne jedzenie, chill, spa, no i do tego wszystkiego koncert Kuby i Kuby. I taki koncert nie tam na jakiejś scenie, tylko praktycznie na wyciągnięcie ręki specjalnie dla naszej ekipy. Do tego wszystkiego, jakby jeszcze tego wszystkiego było mało, warsztaty grillowe, klimat Mikołajek, widok na jezioro, no słuchajcie, po prostu żyć nie umierać. Człowiek siedzi z ekipą przy ogniu, no i nagle zorientuje się, że właśnie jest w najlepszym miejscu w Polsce, bo będziecie w najlepszym miejscu w Polsce. I najlepsze jest to, że jedziemy z Wami, z naszymi słuchaczami, którzy napisali nam, dlaczego właśnie oni powinni usiąść z nami przy mazurskim ognisku. No i naprawdę te niektóre historie były takie, że my już tutaj przebieramy wszyscy nogami, żeby poznać Was na żywo. Mazurska majówka z radiem SK2 już od wtorku 12 maja w Mikołajkach, więc słuchajcie nas i śledźcie nasze media społecznościowe, a dodatkowo ja sprawdziłam, co tam w hotelu nad tym jeziorem będzie można zjeść. Sznytka z rakami, węgorz na ziemniakach z ogniska. Nie będę wymieniać dalej, bo już się cała obśliniłam. Ach, ale to będzie majówka. No będzie się działo od wtorku.
1: SK2.
0: Ale muzycznie to się dzieje u nas cały czas i już teraz kombi, nasze rendezvous.

0: Zrobiło się gorąco, a to wszystko za sprawą Sylwii Grzeszczak i jej numeru Dżungla. I ja powiem wam o pogodzie, bo i pogoda, jaka jest za oknem, każdy widzi, nie jest tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Niedziela ma być ładniejsza, ale słuchajcie, IMG i W wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia w 9 województwach, że tej nocy mogą być silne przymrozki i żeby też uważać mocno na drogach. I przymrozki mogą być w następujących województwach: dolnośląskie, zachodniopomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, mazowieckie, lubelskie i łódzkie. Tu wszędzie ostrzeżenie pierwszego stopnia o przymrozkach. Także uważajcie na siebie, a jeżeli chodzi o niedzielę i już niedzielę w ciągu dnia, to ma być zdecydowanie ładnie, dosyć słonecznie i nie wietrznie, więc będzie można skorzystać z pogody. Ale dzisiaj w nocy i nad ranem uważajcie na siebie, dlatego że temperatura przy gruncie może spaść nawet do minus 4 stopni. A my wracamy do muzyki, która na pewno was rozgrzeje o każdej porze roku i dnia. I teraz już u nas za moment Poparzeni Kawą 3. Byłaś dla mnie wszystkim.
1: SK2. Reklama.
2: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
3: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
4: Jak tak, to Allegro.
5: Wpadnij do Julinek Park, miejsca, gdzie naprawdę zawsze jest co robić. Ponad 50 atrakcji, pokazy cyrkowe, warsztaty kreatywne i animacje dla całej rodziny. Tu każdy znajdzie coś dla siebie, od aktywnej zabawy po relaks blisko natury. Tylko 30 minut od Warszawy. Idealny kierunek na najbliższe dni. Kup bilet na julinek.com.pl i zaplanuj swój weekend w Julinku. Julinek Park. Dobra zabawa blisko natury.
6: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
7: Skoda.
8: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: To kultowe już miejsce w sercu Pola Mokotowskiego. Łączy grill, dobrą muzykę i całe pokolenia. Lolek Grill and Bar świętuje 30 urodziny. 20 maja zapraszamy na koncert zespołu Organek. Jeśli jeszcze nie byliście w Lolku, czas to nadrobić. Więcej na lolek.pl.
11: I po reklamie.

0: królowa doda na kilka chwil przed godziną 17 w Radiu SK2. A po 17 na dobry początek Urszula, Sarah James, Zbigniew Wodecki. Więc jak sami słyszycie, bardzo, bardzo różnorodnie i bardzo dobrze. Więc słyszymy się za momencik.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
8: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
9: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
10: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
11: A właśnie, że pasuje.
12: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
13: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
14: Czy to sezon ogrodowy, czy remontowy? Z Brie Comarche zawsze będziesz gotowy. Tylko do 16 maja. Lawenda francuska w supercenie 8,99. A farba lateksowa Nobile Spory roku 2,5 litra. Tylko 34,99. Więcej okazji znajdziesz w nowej gazetce. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11.
19: A teraz w Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: I po reklamie.
0: Powoli wybiła godzina 17 w Radiu SK2. To oznacza kolejną godzinę najlepszych polskich hitów. Antonina Wandesel i Radio SK2. I zapraszam Was serdecznie. Będzie dużo dobrego, a dodatkowo po godzinie 17 powiem Wam o nowej modzie w Polsce na bicie pewnego rekordu. Także zaczynamy.
21: Najlepsze polskie hity.
22: Polskie hity.
0: Na początek absolutny klasyk, klasyk, klasyk. Urszula, Na sen.

0: Lor, wszystko jedno, wszystko źle w Radiu SK2. I słuchajcie, ja czytam sobie o różnych rekordach, jakie lubią bić Polacy. Jest teraz taka nowa moda, taki nowy trend, mam wrażenie, że bijemy rekordy w zbieraniu puszek i butelek, które oddajemy do butelkomatów. W Krakowie padł nietypowy rekord związany z tym systemem kaucyjnym. Jeden z mieszkańców, Denis, który pracuje w klubie nocnym, oddał do butelkomatu około 5000 sztuk butelek, czytam, i puszek, za co otrzymał około... no, prawie 2,5 tysiąca złotych. Cała akcja trwała prawie 4 godziny, ale uzyskane pieniądze mężczyzna przeznaczy na cele charytatywne. Więc słuchajcie, szacun. No i teraz jeszcze, gdzie zbierał te butelki? No to, jak wspomniałam, Denis pracuje w klubie i przez około 2 miesiące systematycznie zbierał odpady powstające w miejscu pracy. No, szacun, naprawdę wielki szacun, że odda to na cele charytatywne, a dodatkowo, zobaczcie, pieniądze leżą niemalże na ulicy, a my bijemy kolejne rekordy.
1: SK2.
0: A teraz numer idealny na sobotę z innej Polaki PZ.

0: Wiktor Waligura i Dryskul, Cztery pory roku. Słuchajcie, sobotni wieczór zbliża się i przeczytałam coś takiego. Czy wiedzieliście, że jak samica ośmiornicy nie ma ochoty na zaloty, to dusi samca i go zjada? No, to tak tylko mówię i przypominam, gdybyście panowie chcieli ponarzekać na swoje partnerki, bo zawsze może być gorzej, moglibyście być uduszeni i zjedzeni.
1: SK2.
0: I piosenka idealna pod właśnie tę ośmiornicę, Kasia Cerkwicka. SOS, niektórzy panowie pewnie by chcieli zaśpiewać, a my posłuchajmy w SC2.

0: Oczywiście chyba nie muszę nikomu przedstawiać bratanki Czerwone Korale. Wykonała tę piosenkę Halina Młynkowa. No i słuchajcie, ten numer ma już ponad 25 lat i obejrzałam teledysk, bo jakoś tak się składa, że nigdy go nie widziałam. I warto, polecam wam obejrzeć ten teledysk. Gratam tego drania, który bluzkę mnie i ten żel na włosach mu się tak srebrzyście lśni. Paweł DeLong i wart jest obejrzenia. Dobry numer, piosenka, która króluje na polskich weselach, ale i wszystkich imprezach. Wszyscy znają, nawet jak się do tego nie przyznają, to każdy to zna i lubi. A za moment coś nowego i też dobrego. Miu Izalia, dopóki się nie znudzisz w Radiu SK2.
1: SK2. Autopromocja. Już we wtorek rusza mazurska majówka SK2.
2: Spędź razem z nami 3 odjazdowe dni, których już nie możemy się doczekać.
1: Hotel przy jeziorze, pyszna kuchnia, grill.
3: No i wspólne śpiewanie polskich hitów.
4: Cześć, tu Kuba i Kuba.
5: Zagramy dla was na mazurskiej majówce SK2.
1: Słuchaj w Radiu SK2
3: i obserwuj na naszym Instagramie.
1: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
6: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo. Patronat honorowy. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ministerstwo Cyfryzacji. Partnerzy medialni. Fraga Out. Milmag. Zbiam.
10: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
11: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
12: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji Domino's 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
13: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
14: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11.
19: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: I po reklamie.

0: Powoli zbliżamy się do godziny 18 i powoli będę się też z Wami żegnała. Ale spokojnie, bo zostawiam Was w bardzo dobrych męskich rękach, które już tutaj przez szybę do mnie machają. Zostawiam Was z Rafałem Adamczakiem, który po godzinie 18 w Radiu SK2 będzie grał dla Was dalej najlepsze polskie hity. Więc zostańcie. Antonina van Dessel, wysyłam Wam sobotnie wieczorne buziaki. Dobrego weekendu, trzymajcie się, pa.
1: Reklama.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
3: Uwielbiam rysowanie.
4: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się
5: bezpiecznie.
4: Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
6: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia.
7: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
13: Co masz?
14: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
13: Chipsy Lays? Dzięki.
14: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
13: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
14: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Vitay każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na vitay.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Piaseczno-Okulickiego 3. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
17: I po reklamie.
18: Niby jesteśmy po majówce, jednocześnie przed mazurską majówką, na którą SK2 zaprasza Was do Mikołajek już w najbliższy wtorek, ale mam nadzieję, że Wy sobie też w tę sobotę odpowiednio majówkujecie, a nasze najlepsze polskie hity temu sprzyjają. Sobotni przyjemny, mam nadzieję też leniwy wieczór, minęła 18. Rafał Adamczak to ja. Dzień dobry, wieczór, witajcie. Ania Dąbrowska w głowie. Tak, zaczynamy tę godzinę.

Gdyby tak mieć w portfelu, w kieszeni albo na koncie to, o czym mrozu, prawda? To byśmy sobie mogli i fajne mieć plan i pomysł na weekend, i na wakacje, i generalnie na wszystko, nawet na remont. To wszystko by jakoś tak po prostu sobie pyk i poszło. Na niektórym tylko piosenki zostają, mi również. Te najlepsze polskie hity gramy wam w Radiu SK2. Miliony monet od mroza już za nami, to teraz Szklany Sufit, Three of Us. Później będzie Beata z odrobinę nostalgiczną i romantyczną piosenką Żal mi tamtych nocy i dni, a Beata dopiero co, bo w miniony poniedziałek świętowała swoje kolejne 18 urodziny, więc dla pani Beaty same serdeczności od Radia SK2.

Ależ duet, co? Jeremi Sikorski i Artur Sikorski. Młodość. Tak nazywa się ta piosenka, którą wam zagrałem. I to jest nowość na naszej playliście w Radiu SK2 wśród najlepszych polskich hitów. To teraz taki klasyczek dla tych, którzy z początkiem lat 2000 poznawali muzykę i pamiętają taki duet The Jet Set, bo właśnie z tegoż pochodzi Sasza Strunin, która teraz u nas w Radiu SK2 w ten sobotni wieczór zaśpiewa To nic, kiedy płyną łzy.

0: Ja wcale nie będę ukrywał, bo jeżeli chodzi o ostatnie dni, ostatnie tygodnie, to jest jedna z moich najbardziej ulubionych nowości, taka, która mnie pochłonęła totalnie. Bardzo lubię sobie posłuchać głośniej, odpowiednio, no tam oczywiście, gdzie mogę i gdzie nikomu to nie przeszkadza. A w przypadku Marisy i Odkochaj to nikomu nie przeszkadza, bo to po prostu bardzo dobry numer jest, więc mam taką nadzieję, że i u was było odpowiednio głośno. W sobotni wieczór, 9 maja, słuchacie Eski 2, u nas najlepsze polskie hity i za chwilę wideo i wszystko jedno.
1: Reklama.
2: 3, 17, 40.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
7: Jak tak, to Allegro.
8: Keno kręci nas już 18 lat.
9: A my się rozkręcamy.
8: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
10: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
11: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
12: Razy 10 w punkcie Lotto po pracy.
13: Ale to kręci.
8: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
16: I po reklamie.

0: Jak ten wasz wieczór jest odrobinę romantyczny albo nostalgiczny, to dlatego postanowiłem, że ja temu będę sprzyjał, że sięgnę właśnie po ten numer, gdybyś był, zespołu Łzy, i tak wam zagram w Radiu SK2, bo u nas najlepsze polskie hity, a jednocześnie już powoli, powoli zbliżamy się do godziny 19, jak jesteście umówieni z kimś na 19, to trzeba zagęszczać ruchy, no bo spóźnienie to nie, to zdecydowanie zbyt duże faux pas.
1: Reklama.
2: Keno kręci nas już 18 lat.
3: A my się rozkręcamy.
2: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
4: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
5: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
6: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
3: Ale to kręci.
2: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
8: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
9: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
10: A właśnie, że pasuje.
11: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
12: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: I po reklamie.
0: Minęła godzina 19, to jest SK2, ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry, wieczór, no co tam u was, jak tam sobota należy do udanek, czy dopiero się rozkręca i jeszcze nie wiecie, co o niej powiedzieć? Lady Punk, zostawcie Titanica, tak rozpoczynamy tę godzinę.

kwiat jabłoni i od nowa. Jeżeli chodzi o kwiat jabłoni, to oni na razie jako kwiat, tak, troszeczkę schodzą z podium, schodzą tylko dlatego, żeby się na swoich solowych projektach skupić. I oto Kasia Sienkiewicz w tym mijającym tygodniu, co bardzo przeżywa i daje nam o tym znać chociażby w swoich socialach, dała nam swoją pierwszą solową piosenkę. Takie rzeczy. Oczywiście Kasi gratulujemy i bardzo mocno za nią kciuki trzymamy. Jacka też gorąco pozdrawiamy. Kwiat jabłoni od nowa za nami. Na Kasię solowo czekamy. A co? Żeby nie było, bardzo chętnie wam ją zagram w Radiu SK2. A teraz sięgam już po twórczość chłopaków z Mysłowic, czyli zespół Mysłowic, nie inaczej. Oni mają scenariusz dla moich sąsiadów, a potem będzie Wiktoria Kida, która będzie mieć dla nas piosenkę Naiwna Ja. To jest SK2, u nas najlepsze polskie hity.

Duet, który na polskim rynku muzycznym i polskiej scenie bardzo namieszał. Tam była szansa na dużo więcej i wspólnej twórczości, ale potem panowie się trochę z różnych względów i powodów poróżnili. Niestety, Borysewicz i Kukiz, jeśli tylko chcesz, a mogliśmy jeszcze tyle dobrego dostać muzycznie. Gramy najlepsze polskie hity, to jest SK2, to teraz Roxy, Błękit. Czekamy na nowości od tej pani, bo jakieś nowe numery wiszą w powietrzu. Jakaś nowa płyta wisi w powietrzu, o czym Roxy oficjalnie sama mówiła, będąc u nas w studiu SK2. Błękit już teraz, a później Kombi, kochać cię za późno. Słyszę

to Gips i Strach w Radiu SK2. Pamiętajcie, że ekipę na mazurską majówkę do Mikołajek to my już mamy skompletowaną. Będą nasi słuchacze, będzie Kamil Nosel, będzie Kinga Baryga, będzie duet Kuba i Kuba. No i od najbliższego wtorku w Mikołajkach się będzie działo. Nie smućcie się, że może się nie udało. Wszystko usłyszycie w Radiu SK2. Będziemy się z nimi łączyć, będziemy to relacjonować również w naszych socialach, więc będzie to też do zobaczenia. I tak wspólnie razem, mam nadzieję, tę mazurską majówkę z Mikołajek i w Mikołajkach tutaj w Radiu SK2 przeżyjemy.

0: to są właśnie bohaterowie naszej mazurskiej majówki 2026, którzy od wtorku z naszą łezkowo-dwójkową ekipą i z naszymi kochanymi słuchaczami w Mikołajkach będą majówkować. Mam nadzieję, że komary nie będą jakoś tam skutecznie przeszkadzać. Kuba i Kuba, ten duet będzie z nami na mazurskiej majówce w Mikołajkach. Właśnie ten numer, który wam zagrałem, to Stygniela, to jest nowość od Kuby i Kuby. To jest SK2, gramy najlepsze polskie hity, już za chwilę godzina 20. Ja wam bardzo dziękuję za ten wspólny, jakże przyjemny, wczesny sobotni wieczór.
1: Reklama. Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo. Patronat honorowy. Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Partnerzy medialni. Telewizja Polska. Polska Agencja Prasowa.
2: I po reklamie.

SK2. Loki nakręcone, a z oczu pada deszcz. Lodowy

0: Warszawa, Warszawa.
1: Siedzę w Raszynie i tęsknię za widokiem znad oceanu. Myślę o tym, gdzie chwilę temu byłem.